ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Wielki Rok. Łotysze wybrali nowy parlament. Wybory odbyły się w cieniu rosyjskich prowokacji. Jabłka z Polski w ścisłej czołówce najlepszych na świecie.
1: SK Rok. Raport.
0: Szósta, Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. W Słubicach w województwie lubuskim wczoraj wieczorem wybuchł ogromny pożar, który objął halę magazynową na osiedlu przemysłowym. Żywioł został skutecznie opanowany przez strażaków, choć łatwo nie było. Na miejscu pracowało ponad 70 strażaków, nikt w tym pożarze nie ucierpiał.
1: To jest raport.
0: Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu już prawie 100% głosów wiadomo, że przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą miały jednak partie prorosyjskie. A więcej o tym Michał Rawa.
2: Ponad 35% głosów uzyskała Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
0: Łotewska Służba Bezpieczeństwa przed głosowaniem ostrzegła przed rosyjskimi prowokacjami. Uprawiał i przetwarzał marihuanę. Łódzcy policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który miał łącznie ponad 4 kg narkotyków, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: Funkcjonariusze ujawnili słoiki z suszem roślinnym oraz przedmioty służące do uprawy konopi i lampy LED, namioty typu growbox, filtry węglowe oraz wentylatory. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje. Było to ponad 4 kg marihuany.
0: 38-latek najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu Top 100 Apples in the World, który opublikowano pod koniec września. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy bardzo się cieszą, bo to ogromna promocja samych jabłek, ale też i regionu.
4: Bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
5: W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
6: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. To oczywiście jest zaszczyt, honor, ale i potwierdzenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na mapie produkcji sadowniczej. To też jest fajna promocja łąckiej.
7: Na pewno rodzaj gleby, nasłonecznienie, no i oczywiście no, praca ludzi, którzy dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
0: Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie, także z Polski.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
9: No takie grójeckie to na pewno jednak z Polski, tak mi się wydaje. Chyba, że jest jakiś grójec w Austrii na przykład.
10: Pod Chicago.
11: No, to są właśnie te polskie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to ta jak zwykle bardzo polska od poranku. Mgliście, gdzie niegdzie, lokalne zamglenia mogą
10: dobrze
11: występować.
10: Dobrze.
9: Lepiej, a jak w Grójcu?
11: Lepiej nie będzie. Tak samo jak w Łącku. Proszę Państwa, łąckiego roku. 8 stopni o poranku na termometrach, od 8 do 10 w centralnej Polsce, w ciągu dnia od 17 na wschodzie, przez 19 w Warszawie i Łodzi oraz Bydgoszczy, do stopni 21 we Wrocławiu oraz Katowicach i Krakowie. No i czeka nas kolejny, jeszcze powiedzmy, że pogodny dzień tak zwanego babiego lata.
9: No właśnie, bo podobno Armagedon poniedziałkowy odwołali, co mnie bardzo cieszy.
11: No ale Michał przyszedł, więc niestety nie do końca.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: SK Rok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rok.
13: A dzisiaj zapytamy Was o najdziwniejsze miejsca, w których zdarzyło Wam się nocować.
9: No ja mam parę na koncie, ale jednak bardzo liczę tutaj na Michała.
11: On wtedy nie spał po prostu. Proszę Państwa, dzień dobry, to jest poniedziałek.

0: Dzisiaj pytamy Państwa o te najdziwniejsze miejsca, w których zdarzyło się nocować. Z dziennikarskiego obowiązku powiem tylko, że Iga Świątek też już nie śpi, tylko zmaga się na korcie w Pekinie z dziewczyną, którą do tej pory grała 4 razy. 4 razy wygrała, a tu niestety 0-1 w setach i 2-0 dla rywalki, dla pani Vekić z Chorwacji w drugim secie.
1: No, ale... Ja z dziennikarskiego obowiązku dodam, że Apator Toruń został wczoraj drużynowym mistrzem Polski na żużlu. Być może w którymś raporcie sportowym ta sprawa będzie poruszona, ale istnieje duże ryzyko, że nie, więc już teraz Państwa uprzedzam.
2: No, na szczęście mamy Wojtka, który zawsze o żużlu opowie, co się z tym żużlem dzieje. A my dzisiaj o tym, gdzie w najdziwniejszych miejscach zdarzyło Wam się nocować, bo mamy Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
0: No to proszę, zanim nasi słuchacze, to proszę po jednym zdaniu, gdzie najdziwniejsze miejsce?
2: No ja na przykład pamiętam, jak robiłam sobie wycieczkę jako 17-letnia dziewczynka i akurat miałam szybki przelot przez Paryż i żal mi było pieniędzy na nocleg, to nocowałam pod wieżą Eiffla na gazetach.
1: O, proszę bardzo, jak bezdomni.
2: No, dokładnie, miałam takich fajnych kloszardów obok, którzy się nachylali nad mną, mówi, cigaret? Przysięgam, było strasznie śmiesznie. Nie,
0: chcieli kupić czy sprzedać?
2: Siedzieliśmy, jaraliśmy faję wtedy, żeśmy gadali o różnych dziwnych rzeczach. Bardzo to było zabawne przeżycie.
0: Pan Wojtek, proszę.
1: Ja miałem okazję spać podczas takiej wyprawy dookoła Europy ze znajomymi. Wymyśliliśmy sobie, pójdziemy spać na plaży. Mówię, ale super klimat. No i słuchajcie, najgorsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Nagle o 5 rano okazało się, że ta plaża jest czyszczona. Jeżdżą takie dwa wielkie traktory, które ją zamiatają. To jest super, ale nagle otwierasz oczy i takie wielkie światło na ciebie jadą. Musieliśmy spływać, a potem człowiek przez cały dzień jest w tym piachu.
2: Dobrze, że żyje, że cię nie rozjechało, to brrr.
0: No to, drodzy Państwo, messengerski rok do Waszej dyspozycji. Najdziwniejsze miejsce, w którym udało się zanocować. 6 na 9.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jerz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Dzień dobry, ja widzę, że państwo to od rana równo zaczynacie. Whisky in the jar, tańczy wino pi. Taki poniedziałek.
1: Taki poniedziałek. Mało tego, zagryzamy to tostami, który przyniósł nam nasz słuchacz. Bardzo pięknie, dziękujemy.
2: Tak. Państwo macie nieodparte wrażenie, że bywamy niedożywieni? Co rzeczywiście czasami ma potwierdzenie w rzeczywistości.
1: Co ty gadasz? My niedożywieni? Ja w życiu bym na to nie pozwoliła.
2: No ale z jakiegoś powodu ludzie przychodzą o 4 rano i przynoszą nam jedzenie.
1: No, to prawda.
3: Tak się w poniedziałek tak się bawi, Eskaro. Drodzy państwo, dzisiaj pytamy o te najdziwniejsze miejsca, w których zdarzyło wam się zanocować. Lecimy.
4: Wracaliśmy z dyskoteki lata 90. na Kaszubach, ja i mój kuzyn. No i sobie tak idziemy, 5 kilometrów mieliśmy do domku i pełno rodziny w koło mojej tam w ogóle mieszka. No i tak idziemy, mi się tak spać chciało i tak patrzę ten rów, ten mech, ten kurczę kąt nachylenia idealny, żeby głowę położyć. Mówię do kuzyna, słuchaj, chodź, legniemy tu na godzinę, bo już no, nie dam rady iść dalej, mówię, tak mi się chce spać. No nie wiem, jak długo spaliśmy, ale obudził nas wujek, który jechał do kościoła. Da się na nas, że wstyd rodzinie przynosimy i w ogóle i że to nie uchodzi. No ale co pospaliśmy, to nasze.
3: No, dokładnie.
1: Kąt nachylenia.
3: Był idealny.
1: To jest bardzo ważna rzecz, bo ja może mech spoko, ale kąt nachylenia robi robotę.
3: Tak jest.
2: Człowiek taki otulony się czuje od razu. Wstać z powrotem się do tego kościoła.
3: Drodzy państwo, kto da więcej? Messenger Eski Rock.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Nowi goście, nowy tydzień to nowi goście w Melinie. O tym, kto zagościł Marcina Mellera w tym tygodniu, przekonamy się za chwilę, a dosłownie za 40 sekund Michał Pokrzyńkowski z raportem Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Ketchup urzędowo, ustawowo jest w Ameryce warzywem. Właśnie po to, żeby go dawać dzieciom w szkole. W zeszłym roku płaciłem bodajże 1100 dolarów miesięcznie za własne ubezpieczenie. W tym roku już płacę 1700, czyli 600 dolarów miesięcznie. Różnica praktycznie 50% podwyżki. I właśnie co mi daje to ubezpieczenie, prawda? Nic. Te bankructwa medyczne to są najczęstsze bankructwa w Stanach.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Alek Kora, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Zapraszam. Monika Piątkowska zapowiada kroki prawne po działaniach dziennikarzy w Polsce 24 wobec jej nastoletniego syna. Kandydatka na prezydenta Krakowa oceniła, że doszło do przekroczenia granicy między politycznym sporem a prywatnością jej rodziny. Biały Dom monitoruje doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. Sprawa dotyczy śmierci 28-letniej pracownicy Instytutu Badającego Groźne Choroby w obwodzie irkuckim. Niemal 200 osób, które mogły mieć z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie służby sanitarne nie potwierdziły jednak, że kobieta chorowała na dżumę.
4: To jest raport.
5: W nowym rozkładzie jazdy od grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać około 600 połączeń dziennie wobec 530 obecnie. Przewoźnik dąży do tego, by pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach na przykład co godzinę.
4: Eska Rock. Sport.
5: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym, teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt.
6: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
5: Początek meczu z Bośnią o 20.45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Hachanowa 7-6, 6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6-9 w Esce Rock. Esce
0: Rock. Redaktor Olszewski wspominał o tenisie. Przypominamy, w pierwszym secie Iga Świątek przegrała z Donną Vekić. W drugim póki co jest 3-2 dla rywalki.
7: Co tam na żużlu?
0: Apator Toruń nadal mistrzem Polski, Sparta Wrocław drugie miejsce, Motor Lublin z medalem brązowym.

0: Prosimy nie dokarmiać radiowców, taki napis powinien wisieć na naszych drzwiach. Państwo tego niestety nie respektujecie i donosicie nam jedzonko, także
1: ale
0: my jesteśmy po śniadanku.
1: Dlaczego miałby tak widzieć, przywiesić
0: nie,
1: taki?
0: Że można?
1: Oczywiście, że
0: dobra,
1: można. Należy dokarmiać nawet radiowców, to jest oczywiste. Teraz właśnie pokroiłam od słuchacza. Bardzo piękny jabłecznik, ale słuchajcie, jestem oburzona. Serwis kulinarny Taste Atlas opublikował ranking 84 najsłabiej ocenianych polskich potraw. Chyba ich po prostu, słuchajcie, jak pragnę zdrowia, Bóg opuścił. Na szczycie zestawienie najgorzej ocenianych polskich jest coś takiego, co się nazywa rzymlok. To jest tradycyjna śląska wędlina z podrobów miąższu, bułki oraz krwi. Myślę, że jest fantastyczna. Potem na drugim miejscu uplasowało się inne danie z krwi, czyli czernina, za którą nie przepadam, ale powiedzmy, że niech ci będzie. Ale wyobraźcie, na trzecim miejscu kiełbasa parówkowa. Przecież kiełbasa parówkowa może być absolutnie wspaniała. Potem jest co? Śląska sałatka jarzynowa, potem sałatka z kukurydzy, moczka tak zwana, czyli śląska potrawa z piernika, ale uwaga, jest też zupa truskawkowa, kartoflanka, zupa jarzynowa, kutia, bez której ja sobie świąt nie wyobrażam, wuzetka kogelmogel i kotlet mielony. No, po prostu ja nie wiem. Jak można powiedzieć, że kotlet mielony jest niedobry? Albo że kutia jest niedobra? Jak można w ogóle?
2: No i uruchomili Aśkę. Taste Atlas @gmail.com. W dupie byliście, gówno widzieliście.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Coś czuję, że jutro Wojtka nie będzie w robocie.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Pora otworzyć, oko.
1: Raczej chyba otwór gębowy trzeba otworzyć po prostu, żeby do państwa przemówić. Dzisiaj w ramach czego? W ramach Światowego Dnia Mieszkalnictwa. Pytamy was o najdziwniejsze miejsca, w którym zdarzyło wam się nocować. Ja mówiłam już, że spałam pod wieżą Eiffla. Niezliczoną ilość razy spałam w samochodzie. Co do tego w ogóle nie ma wątpliwości, bo w samochodzie się bardzo dobrze śpi i ja uwielbiam takie różne rozwiązania. Tu materac się podłoży, tu poduszka, tu coś i zawsze jakoś idzie.
0: Tylko proszę tego nie robić jako kierowcy w czasie jazdy.
2: No, dokładnie. Nie róbcie tego w pick-upach. Bo z tego, co się nie mylę, teraz pick-upem przyjechała do roboty.
1: No ale dlaczego nie róbcie tego w pick-upach?
2: Aha, okej, można. Jak jest kabina taka większa, no to spokojnie można.
1: Chyba, że tam... to przecież wszystko można robić w pick-upie.
2: No, to o tym jeszcze też kiedyś zrobimy program, co można zrobić w pick-upie. A państwa pytamy o te najdziwniejsze miejsca, w których przyszło wam zanocować.
3: Dzień dobry. W temacie dnia. Pojechaliśmy kiedyś na badania terenowe. Do Gniezna albo pod Gniezno kolega od nas ze stowarzyszenia załatwił nam noclegi, no ale były jakieś takie wyjątkowo tanie, no ale pojechaliśmy. Trochę nas, właściciel nas przywitał gdzieś tam od progu, taki delikatnie dziwny wystrój był, no ale przespaliśmy się, rano pojechaliśmy na badania terenowe, kolega pyta, no gdzie nocowaliście? No podaliśmy ulicę, on mówi, chłopaki, ale to jest... agentura. Ale wyspaliśmy się, było fajnie i śmiesznie na końcu. Pozdrawiam.
2: A jaki kolega zorientowany, że wiedział, że tam agentura. Messenger Eskirok do waszej dyspozycji o tym, gdzie zdarzyło się spać w miejscu najdziwniejszym.
4: Śpi, misiu, śpi, śpi jak bubr.
5: No to co, śpiewanie się chce spać, logiczne?
6: Poranne 6 na 9 w Eskirok. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: A my gramy nowe rzeczy, bo nam się chce grać. Logiczne?
1: Logiczne zupełnie, jak najbardziej. Nickelback, Make Me Love You, utwór, który zapowiada nową płytę 30 października.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Julia Bednarek w uroczy sposób potwierdziła kolejną ciążę. Ups, znowu to zrobiliśmy. Janek Bednarek mówi tak po każdym zawalonym golu reprezentacji.
2: Ups.
3: Okej. Okay. No, miałam pytać, kto to jest, ale już teraz rozumiem. Marcela Leszczak rozprawia o staniku, rozprawia w staniku o nadchodzącym rozwodzie. Ten dzień mnie przeraża. I ja tak sobie myślę, jak ona rozprawia w tym staniku, to miejmy nadzieję, że na rozprawie będzie rozprawiać jednak w bluzce.
2: Może tak być. U mnie z kolei ukochana Myszkowskiego zdradza, kto i za co płaci w ich związku. Mówi tak, Leon za mieszkanie i wakacje, a Ksenia? A Ksenia tam mieszka i jeździ na wakacje.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, raport.
5: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? Było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje, przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitar.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cudowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Deski Rock.
1: Niedaleko Zielonej Góry doszło do uszkodzenia trakcji kolejowej, są problemy z pociągami. Szczepan Twardok z nagrodą literacką Nike do ośrodka dla dzikich zwierząt w amerykańskim stanie Massachusetts trafiło wyjątkowe zwierzę.
2: Deski Rock. Raport.
1: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce, od tego zaczynamy. W Czerwieńsku, to niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Usterka nastąpiła około 4 nad ranem. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Pociągi dalekobieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej niż zazwyczaj. Na tablicach rozkładów są opóźnienia, nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępcze autobusy.
3: To jest raport.
1: Fatalne warunki dojazdu o poranku. Gęsta mgła prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tym informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Witam, Michale.
4: Dzień dobry.
1: Gdzie jest najgorzej?
4: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
5: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
4: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
1: Szczepan Twardok z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
6: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
1: Szczepan Twardok to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest mocno zaangażowany w pomoc dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Zebrał do tej pory w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Do ośrodka dla dzikich zwierząt w amerykańskim stanie Massachusetts trafiło właśnie wyjątkowe zwierzę. Mowa o dwugłowym żółwiu, który przyszedł na świat na jednej z okolicznych plaż. To ultra rzadki przypadek. Naukowcy obserwują dwugłowego gada, próbując zbadać, w jaki sposób funkcjonuje. Monitorują jego apetyt, wzrost i zachowania w różnych sytuacjach.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: To on je za dwóch.
8: No jak ma dwie głowy, to no tak, mi tam spokój, wystarczy, wiesz, jedna głowa karmić. Gadzina w domu. Co w pogodzie?
7: Ale masz dwie.
8: Proszę Państwa, w pogodzie no chyba dobre wieści. Dzisiaj w ciągu dnia całkiem pogodnie, maksymalnie od 17 na wschodzie, przez 19 w centralnej Polsce, przez 19 stopni, 20 na zachodzie, 21 na południu. A ja tak się zamyśliłem, ponieważ cały czas śledzę te poczynania Igi Świątek,
9: ja
8: która w drugim secie się podniosła, tak. Proszę Państwa, i trwa ten siódmy set, ten siódmy game, jakby to jest taka dogrywka, tak?
9: To jest tiebreak, tak.
8: Tiebreak po prostu.
9: Wtedy gra się do 7 wygranych punktów, prowadzi 6-0, także jak się zdrzemnęła, bo o tym rozmawiamy.
8: O, i już wygrała.
9: O, brawo ty. U ciebie szybciej.
8: No, czyli 1-1, szybszy internet. Szybciej doleciało.
9: Zdrzemnęła się w pierwszym secie, ale teraz na szczęście doszła do siebie, udało
8: Michał,
9: się.
8: Nie wiem, o czym mówimy.
7: Czekaj, ja też trochę ci opowiemy. Nie, ale spoko.
9: Zaraz wam opowiemy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
9: Najdziwniejsze miejsca, w których zdarzyło wam się nocować.
7: Jakby się człowiek tak przespał na korcie, to by był strasznie pomarańczowy.
8: Albo pobijany od piłek. Michał, mam wrażenie, czasami drzemie w pracy.
1: W Barcelonie na balkonie. To takie najdziwniejsze miejsce, w którym spał.
9: W Barcelonie na balkonie.
7: No,
9: jak cię wyrzuciła?

0: nasi siatkarze wygrywali na włoskich boiskach, to właściwie w każdej przerwie DJ grał ten numer. Na sali wielkiej wszyscy Polacy, którzy byli wtedy na trybunach, śpiewali, że nasz jest ten kawałek podłogi.
1: Taka historia. No, widzisz,
2: no i pieśń o małym rycerzu.
1: Prawda?
0: To kiedyś, dawno temu, za Lozano
2: już się
0: jeszcze.
2: Gra?
0: Nie, już nie.
2: Naprawdę?
0: No naprawdę teraz mamy wyższego trenera.
2: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie z okazji Światowego Dnia Mieszkalnictwa o nietypowych miejscach, gdzie zdarzyło Wam się czy to zdrzemnąć, czy po prostu pójść spać albo nocować. No i czekamy na Wasze piękne, urocze historie.
3: Kto się kończy, a co do nocowania dziwnego, no to po imprezie raz nocowałem w aucie, moje buty zostały na zewnątrz, no i psikusa mi zrobili, postawili je gdzieś tam na dach i miałem przygody jeszcze na mocnym kacu, żeby je szukać.
0: Skoro pan powiedział o butach, to uważajcie. Spaliście kiedyś w stopie?
1: Słucham?
0: W stopie?
1: A jak to?
0: No to może posłuchajmy. Mhm.
4: Najdziwniejszym miejscem, w którym przyszło mi spać, to była stupa buddyjska. Nie mylić ze stopą buddyjską. A. W Birmie, obecnie w Myanmar. Żar z nieba, 40 ponad stopni. I to było takie jedno miejsce z chłodną posadzką, gdzie można było się zdrzemnąć, schłodzić przez chwilę, więc razem z koleżanką stwierdziłyśmy, że utniemy sobie drzemkę. Było to maleńkie pomieszczenie, taki relikwiarz troszeczkę i tam się skitrałyśmy, ułożyłyśmy się w kółko, bo inaczej się nie dało położyć i tak sobie drzemałyśmy na tej chłodnej podłodze.
1: No super i spokój.
0: Dokładnie, jak chcę się zdrzemnąć, żeby było mi chłodno, to się kładę koło żony.
5: 6 na 9.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Proszę Państwa, dzisiaj sobie wspominamy miejsca, w których no, zdarzyło Wam się przysnąć. Jak się potem Wasze losy potoczyły?
1: Sprawdźmy, jak się potoczyły.
2: Właśnie, sprawdźmy to teraz.
1: Losy osoby, która spała na dworcu.
3: Swego czasu jeździliśmy na takie dni młodzieży Mazowsza. To było związane z Kościołem Katolickim. No i z racji tego, że motyw nam się za bardzo nie podobał, no, był nie za specjalny w takiej starej szkole na podłodze w sali gimnastycznej, więc z kolegą doszliśmy do wniosku, że idziemy w tak zwane miasto. No i już była dosyć późna godzina, więc nie było mi się przytulić. Poszliśmy, żeby na dworzec PKS. No, wtedy w tamtych czasach w Ciechanowie, no ten dworzec PKS no, nie był za specjalny. No i koledze zachciało się spać, więc położył się na ławce i usnął. Ja, tak powiem, stróżowałem i w pewnym momencie przyszła do nas straż kolei i koledze wlepiła mandat za trzymanie nóg w stronę oparcia.
2: Nie za spanie, nie za to, że leży na sobie,
0: nie ma zakazu spania,
2: stronę oparcia.
1: A to też ładne, nie było się gdzie z kolegą przytulić, to poszliśmy w miasto.
0: Ale słuchajcie, a propos wydarzeń katolickich, jest taka instytucja jak konfesjonał, nie? Kojarzycie?
1: No tak. Rzadko.
0: Bo to jakby jest
2: tak
0: powiązane...
2: Słyszę takie...
0: Tak, pukanie w środku. Tak. No i proszę Państwa, kiedyś podchodzę do tego konfesjonału w środku. No więc odpukałem, poszedłem.
4: 6 na 9 w SC Rock.
1: Najpierw było pukanie w środku, a później zmęczony usnął.

0: No, nie wiedziałem. Uwaga, zapowiedź na dwa głosy.
1: No, proszę bardzo. Ja w takim razie zapraszam Państwa najpierw do garażu, bo ja lubię do garażu.
2: A potem do Michała, ale przede wszystkim do garażu, bo to jest świetna audycja na antenie Radia SK Rock. Świetna, najlepsza audycja, jaka kiedykolwiek tutaj była.
1: Dobry jesteś. Bardzo Ci dziękuję.
2: Najlepsza.
1: No, świetnie.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: On się net rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych.
5: Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
3: Łukasz Bąk.
6: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
9: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja.
10: SK Rock. Raport.
11: Michał Poklękowski, zapraszam. Prawie 500 francuskich liceów odwołuje dziś lekcje ze względów bezpieczeństwa. Od tygodnia, przypomnę, licealiści organizują blokady szkół w proteście przeciwko niedofinansowaniu edukacji i złym warunkom nauki. Skarżą się, że nauczyciele są przeciążeni we Francji, a plany lekcji przeładowane. Swoje niezadowolenie wyrażają jednak w dość osobliwy sposób. W ponad 20 placówkach były pożary i akty wandalizmu. Jest wielu rannych i aresztowanych, z których ponad 90% stanowią osoby nieletnie. Zniszczenia szacowane są już na prawie 100 milionów euro. Media nad Sekwaną piszą o anarchii i brutalnych protestach, które wymknęły się spod kontroli. Jedno ze zdjęć z protestów jest szeroko komentowane na całym świecie. To uśmiechnięta francuska młodzież, która smartfonami filmuje płonącego strażaka, który brał udział w gaszeniu pożaru w jednej ze szkół.
10: To jest raport.
11: Rosyjski dron uderzył w most północny w Kijowie. To drugi atak na ten most w ciągu dwóch ostatnich dni. W Kijowie przebywał w tym czasie kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
10: SK Rock Sport.
11: Iga Świątek bez większych problemów poradziła sobie z Chinką Xiong Gao w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Teraz poprzeczka idzie w górę, bo naprzeciw Polki staje Donna Vekić. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
12: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
11: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
2: Konrad, powiemy Michałowi, że ten mecz Igi Świątek już trwa?
13: Ja nie powiem.
2: Donną Vekić. Trzeci set, proszę Państwa. W trzecim secie jest 2-2. W poprzednich był pierwszy na rzecz Donny Vekić, drugi na rzecz Igi Świątek, więc mamy trzeci.
13: Możemy sobie pogadać. Jan Urban zastanawia się, co po Zielińskim, co po Lewandowskim, a kto po Urbanie?
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6-9 w SC Rock.
2: No a Pator Toruń dalej drużynowym mistrzem Polski na żużlu.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No jak się ma urodziny, to się zaprasza gości. I oczywiście zaprasza się takich gości, których chce się zaprosić. W naszym wypadku urodziny Eskirok nie mogą się odbyć bez naszych słuchaczy.
2: Tak jest, proszę Państwa, przez cały miesiąc wysyłacie nam swoje rock'n'rollowe historie. Na naszej linii jest Eliza. Dzień dobry, Elizo.
3: Witam serdecznie.
2: Gdzie się dodzwoniliśmy? Skąd jesteś?
3: Z Warszawy.
2: Elizo droga, opowiedziałaś nam o tym, że twoje rock'n'rollowe przeżycia w ostatnim czasie mają związek mocno ze sportem. Opowiadaj.
3: Tak, znaczy ja generalnie sport uprawiam, staram się przynajmniej uprawiać w miarę regularnie, ale teraz jakoś tak się zupełnie niechcący przez Instagrama niestety wkręciłam w pewne wyzwanie rowerowe, które zrealizowałam wczoraj.
2: Aha.
3: No i tak mnie to zmotywowało, że zapisałam się na kolejne wyzwanie i to jest 1315 kilometrów.
1: Ja cię kręcę. Tak, ile trzeba czasu, żeby przejechać 1300 kilometrów?
3: No tam na szczęście jest 365 dni na to, żeby to zrobić, więc to nie jest jakieś super wyzwanie, bo tam jest 3,5 kilometra mniej więcej dziennie wychodzi. No ale jest to jakaś tam, jakiś doping, tak?
1: Mhm. Fajna sprawa, słuchaj, wciągnij Kondzia, bo Kondzia też jeździ na rowerze, chociaż ostatnio wozi go na dachu.
4: Możecie jeździć razem.
5: To prawda, ale pedałować lubię. Eliza, powiedziałaś, że interesujesz się sportem, chcielibyśmy tylko zapytać, czy ty wiedziałaś, że Iga Świątek gra teraz swój mecz?
3: Tak, niestety jestem bardzo rozczarowana tym, że muszę być w pracy z tym.
5: No zobacz, nasi dziennikarze sportowi nie wiedzieli, że gra.
2: Może Eliza zostanie dziennikarką sportową Eskirok. Ale jedno jest pewne, Eliza razem z nami i być może też z Michałem Poklękowskim będzie oglądała na żywo zespół Happy Set 22 października.
3: Fantastycznie, dziękuję pięknie.
5: Wtedy mu zrobimy jakieś takie, wiesz...
1: Kocówę mu zrobimy.
5: Dołączanie, korepetycje ze sportu. Słuchaj, kochana, pięknie dziękujemy, pozdrawiamy, trzymaj się ciepło i do zobaczyska.
3: Dziękuję, pozdrawiam również, do zobaczyska.
1: Pa.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Na pytanie o najdziwniejsze miejsce, w którym zdarzyło się nocować, państwo odpowiadacie tak.
1: W pracy. Tak, przy biurku?
2: Tak.
1: Jakie były tego konsekwencje? Ktoś się zorientował?
2: Żadne.
3: O, i to był Michał Pokręgowski, ale państwo też z telefonu przesyłacie nam zupełnie odrębne historie, również z pracy.
4: Pracowałem w porcie w Świnoujściu kupę lat, no i tam mieliśmy system trzyzmianowy, czyli pracowało się dużo w nocy. No i w nocy oczywiście się tam spało, nie? Ładowarką jeździłem firmy Volvo, w nocy ładowaliśmy wagony. I często bywało tak, że jak skończyłeś szybciej robotę tam przed tą, nie wiem, czwartą i tak dalej, skończyliśmy nowych wagonów i wstawiali, to nam zwalał placowy, mówię, dobra, jedźcie sobie gdzieś stacie i śpijcie, nie? No, ładowarka, moje ogrzewanie w zimę się zostawiało, bo ciepło. Głowę na kierownicę, na sam środek, tak powiem, czoło się opierało. No i spałeś, nie? Zjeżdżam na bazę oddać ładowarkę, tam kluczyki zdaję majstrowi, a majster do mnie, jak tam Bartek, dobrze się spało? Gdzie majster się spał? Już pracowali, całą noc. Idę do łazienki, ręce myję, podnoszę głowę do lustra, a tam na czole takie wielkie odbite Volvo.
5: No tak, to trochę ciężko było się wykręcić, że się nie spało.
0: Dokładnie.
5: Jednak.
0: Aśka, co tydzień ma odbite co innego. Ford, Mazda, Fiat.
5: Teraz się nie mogę pozbierać.
0: Teraz ma Isuzu.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to lecimy z tymi tytułami. 83-letni Jan Englert pozamiatał w Tańcu z Gwiazdami, a na koniec powiedział: chcę podziękować mojej córce, że załatwiła mi udział w tym programie. Ale powiem wam, z tymi Englertami to straszny teatr.
2: Dobra. Dobra. Drodzy Państwo, naga Blanka zakryta pianą moczy się w wannie. Ja się kiedyś zmoczyłem w łóżku, ale wodnym.
3: No już wtedy było wodne, to prawda. Daniel Martyniuk przed komisją wojskową ujawnia, ile kosztowała go afera w samolocie. Tato odciął mnie od pieniędzy, mam dług w banku. No i ja się teraz pytam, czy wy myślicie, że tato mu wybaczy i odda mu karty kredytowe?
4: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
0: To jest jakaś porażka.
5: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: jest Eskadok.
1: Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. W raporcie też awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Święcimia.
2: Eskadok. Raport.
1: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
3: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To, co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
1: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 został zniszczony. W środku znajdował się sprzęt AGD oraz elektronika.
2: To jest raport.
1: Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
4: Ucieka! Tak się kościół!
1: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w pełnieniu posługi. Zaznaczono, że zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony, a decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za kościół. Hiszpania walczy z ulewnym deszczem i spowodowanymi przez to zniszczeniami. Dwie osoby nie żyją, jedna jest zaginiona w wyniku powodzi i burzy, która nawiedziła Katalonię w ten weekend. A z powodu ulewy tylko na barcelońskim lotnisku wczoraj odwołano 380 lotów. Utrudnienia są także w kursowaniu pociągów. Powódź doprowadziła również do zniszczeń. Między innymi chodzi o zalane domy, garaże i samochody.
2: Słuchacie raportu w SCR.
1: No i na koniec jeszcze fantastyczne odrodzenie Igi Świątek. W drugim secie przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia, mimo to Polka wygrała z Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwyciężczynią meczu Jović-Rahimova.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Pogoda. No i co łysowam teraz? No?
7: Czyli presja ma sens. Jeszcze presja chwila, a Michał sobie przypomni, że jest jeszcze na świecie żużel i koszykówka. I tak cię kochamy, Michale. 19
1: będzie golf o 8.30, obiecuję wam.
7: Golf?
1: Tak, bo Polak wygra jakiś ważny turniej
7: golfowy. Tak, Adrian Merą się nazywa, najlepszy polski golfista.
6: Jesień jest to czas na golf jest.
8: Dokładnie, tak pomyślałem sobie, że się Michał przebierze.
6: Prawda?
7: Proszę państwa, 19 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, a w studiu jest rok chyba ze 100.
6: Ach, dobre.
8: Śmiechom nie było końca.
6: Daj spokój.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: 6 na 9.
10: 6 na 9.
9: Siedlarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SRO.
8: Jeżeli chodzi o najdziwniejsze miejsca, w których zdarzyło nam się nocować, to ja bym chciał przespać dzisiejszy program.
6: No ale wiesz co, bo to ja zauważyłam jedną właściwość, że Wojtkowi dowcip się wyostrza po weekendzie.
7: Ja czuję, że dzisiaj będzie mówić o najdziwniejszym miejscu, gdzie się pobiłeś z kolegą z pracy.
8: W raportach?
1: Prezydent Nawrocki leci na Filipiny. Komu to potrzebne? O tym w raportach.
8: Tam jeszcze nie spałem.

0: śpi. Nie śpię.
1: Dzisiaj pytamy, w jakich dziwnych miejscach nocowaliście w życiu. Ja kiedyś zaliczyłam takie szkolenie prowadzone przez komandosa, no i na tym szkoleniu spędzaliśmy bardzo dużo czasu w lesie i rzeczywiście spałam w lesie. No, całą nockę przekimałam w lesie. Mm. Z karabinem.
2: O, aż no, tak. Tak. I z komandosem.
1: Mhm. I z komandosem, tak. To prawda.
2: Fajne szkolenie. Ja pamiętam, na studiach miałem taki moment swojego życia, że byłem bardzo śpiący, bardzo się nie wysypię i zdarzyło mi się zasnąć praktycznie na każdych zajęciach, a mieliśmy nawet takie, powiedzmy, coś, para sztuki teatralne, więc wyobraźcie sobie, że mamy zajęcia, gdzie robimy jakąś inscenizację, a Góralski siedzi w kącie.
1: No ale możesz zawsze powiedzieć, że to była inscenizacja.
2: Oczywiście,
1: proszę cię, to było celowe chrapanie.
3: Wojtek powiedział, pamiętam na moich studiach, podziwiam, bo ja z moich studiów niewiele pamiętam.
1: Ja też niewiele. Z liceum też niewiele.
3: To był cudowny czas, a u państwa, drodzy państwo, gdzie zdarzyło się nocować w miejscach nieprawdopodobnych?
4: Za czasów zasadniczej służby wojskowej mieliśmy na budynkach, między budynkami, takie jedno miejsce, gdzie były dwa duże zbiorniki z ciepłą wodą. Gdy było ciemno, zimno, to tam był malutki daszek i dwa zbiorniki obok siebie, gdzie można było jedynie się lekko bokiem wsunąć. No i tak człowiek się wsuwał między te dwa ciepłe zbiorniki. No i się kimało.
1: Wsuwaliście się między kiedyś dwa ciepłe między zbiorniki. Dwa ciepłe zbiorniki, panowie?
3: Rzadko.
2: Co, gdzie spałeś? Na bojlerze, a co?
3: A co? Drodzy państwo, to jeszcze jeden szybki telefon, bo tutaj jestem zaniepokojony. Jeżeli ktoś nocował w samolocie, to mam nadzieję, że nagrał nam się nie pilot tegoż.
5: Najdziwniejsze miejsce, w którym spałem. Jakbym ci powiedział, że w samolocie, to byś powiedział, że to chyba normalne i niczym nas nie zaskoczy, ale to był samolot, w którym lecieliśmy oddawać skoki spadochronowe i obudziłem się chwilę przed otworzeniem włazu, a właściwie chyba już w momencie otworzenia rampy tylnej, więc tak, to chyba było taki najdziwniejszy krótki sen.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: mistrzem spania. Tam, gdzie usiądę, mogę spać. Spałem w autobusie po imprezie aż do Pętli. Zamiast do Pruszkowa pojechałem do Sochaczewa w pociągu, bo w nim usnąłem. A najbardziej hardkorowe przeżycie to usnąłem za kierownicą na moście i się obudziłem, jak mi muzyka w uszach zaczęła grać.
1: 6 na 9. Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.

0: nasza Supergirl.
1: Ach, czekałam, aż to powiesz. Ja chciałam zapytać, ile razy w ogóle nocowaliście pod chmurką, bo ja akurat uwielbiam i ja z Arabii Saudyjskiej przywiozłam takie kapitalne śpiwory, słuchajcie, które są piekielnie ciepłe w środku i są wodoodporne, no bo to one są świetne jak wypasasz wielbłądy, no i tam jest minus 2 na przykład się robi zimą, to musisz mieć rzeczywiście taki ciepły taki śpiwór. I ja takie dwa przywiozłam i używam ich na Mazurach, słuchajcie, żeby właśnie spać pod gołym niebem się gapić w gwiazdy. Super sprawa.
2: No to ale tak, wielbłądy też wypasałaś?
1: Słuchaj, nie, bo im było zimno na Mazurach. Niestety musiałam je z powrotem zawieźć do Arabii Saudyjskiej.
3: Ale i tak dobrze skończyła się ta historia, bo jak powiedziałaś, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam spać pod chmurką i przywiozłam sobie z Arabii Saudyjskiej chmurkę.
2: To lepiej niż te wielbłądy. No dobrze, może posłuchajmy, jakie państwo macie z kolei wspomnienia z nocowaniem.
4: Cześć kochani, ja kiedyś miałam taki przypadek, że na szkoleniu podatkowym przysnęło mi się, bo było bardzo ciepło. Ja mnie wtedy szturchnęła i powiedziała: ej, chcesz cukierka? I się obudziłam. Musiałam chyba chrumknąć też trochę i było mi trochę głupio. Ale co tam, pozdrawiam was.
1: Ja bym na szkoleniu podatkowym też przysnęła.
2: No ale pani się ewidentnie przeliczyła.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Proszę Państwa, poniedziałek to dzień Michałów. Dzisiaj wieczorem playlista osobista i Michał Cieślik. O tym za chwilę, a za dosłownie 30 sekund Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Zapraszam. Do serii poważnych wypadków doszło w weekend w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do groźnych wypadków doszło także m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Żlebu Kulczyńskiego, a TOPR właśnie ostrzega przed zlodowaciałym śniegiem w wyższych partiach gór. On bywa zdradliwy i nie wybacza błędów. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy dziś pozew w trybie wyborczym złożony przez komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki, czyli Moniki Piątkowskiej, sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta.
3: To jest raport.
4: Ropa na globalnych rynkach tanieje w reakcji na obniżenie przez Arabię Saudyjską cen swojego surowca dla odbiorców w Azji, bo wzrósł napływ ropy z Zatoki Perskiej.
3: SK Rock Sport.
4: Reprezentacja Polski zagra o 20:45 rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe, a o 18:15 reprezentacja U21 zmierzy się z Włochami. To mecz decydujący o bezpośrednim awansie na Euro. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył 6. w historii, a drugi z rędu tytuł mistrza Polski.
5: Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy.
6: Apator wygrał, będzie miał to mistrzostwo.
4: Brąz w tym sezonie żużlowym wywalczył Motor Lublin. Polski golfista Adrian Meronk zwyciężył w prestiżowym Alfred Dunhill Links Championship rozgrywanym w Szkocji w ramach DP World Tour, pierwszej europejskiej ligi zawodowej.
1: Zientarska, Olszewski, Góralski 6

0: Rocktoberfest 2026.
1: Bardzo lubię wasze rock'n'rollowe historie i bardzo się cieszę, że możemy je nagrodzić zaproszeniem na nasze urodziny. Halo?
2: Czy to Beata nie z Albatrosa, tylko z Niepołomic?
1: Halo, Beata, jesteś tam?
3: No powinna
2: co
3: być.
2: Kończy, zepsułeś telefon. Beatko!
1: Kanzio, ale weź, zepsułeś telefon.
2: Beatko,
1: halo,
2: droga,
1: no.
2: Co zrobiłaś? Dlaczego jesteś nie z nami? Halo?
3: Halo?
2: Halo, halo.
3: Słuchajcie, zrobimy tak. Była
2: z nami,
3: wszystko.
2: Opowiadała, że jest na budowie, że tam pracuje, że chłopów pogonić do roboty musi. Zatem raz jeszcze szybko dzwonimy, żeby pogadać.
1: Halo? No jesteś,
2: dzień dobry,
1: no,
2: czy to Beata z Niepołomic?
4: Cześć, witam.
1: Słuchaj,
4: witam.
1: Ja już się bałam, że po prostu uciekłaś do fryzjera i nie odbierasz.
4: Nie, no to nie może być taka nagła wizyta.
1: Nie, no nie może być.
4: To tak się nie da.
1: Opowiadaj historię.
4: No nic, moje najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w tym roku to jest po prostu zmiana fryzjera po 8 latach.
2: Tak.
4: I to no. Naprawdę było dla mnie duże przeżycie. Zmiana fryzury, zmiana koloru, zmiana wszystkiego. No i ta zmiana fryzjera jest fajnie.
2: My to
4: jest
2: absolutnie fajnie. Rozumiemy, absolutnie to rozumiemy. Dlatego na dzień dobry już oklaski, bo ja tak, od 15 lat chodzę do tego samego fryzjera, fryzjerki generalnie.
1: No.
2: Zawsze jestem zły, wkurzony, no. Niezadowolony, nie? No. Ale żeby podjąć decyzję taką prawdziwą męską albo damską, jak się okazuje, i zmienić fryzjera, to ciągle boi dupka.
1: Ja to robię. A ja to robię i czasami to właśnie wychodzi.
2: I przynosi mi na takie dobra, efekty właśnie.
1: No
2: ale to może powinieneś pojechać do Krakowa, do Niepołomic, do Beaty i ci
3: i
2: dać
3: tam,
2: kontakt.
3: No.
1: Słuchaj, dobra, no ja ta, się wybieram się tam w tamte okolice w piątek, to może daj na miarę.
2: Ale Beato,
4: no
2: bo tutaj jeszcze...
4: dawaj znać, co się widzimy.
2: Beato, jeszcze ważna sprawa, bo ty nam poza anteną wspomniałaś, że pracujesz na budowie. Czyli generalnie chodzisz w ochraniaczach, w kasku. To po co ci fryzura?
4: Jakby to powiedzieć, gdy wychodzę, to ściągam ten kask. No przydałoby
1: się. Widzisz, Wojtek, no trzeba myśleć.
2: Wtedy co prawda zakładam motocyklowy i odjeżdżam, ale pozdrawiamy, zapraszamy!
0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

najpiękniejsze miejsca, gdzie zdarzyło wam się spać. No miałem taki przypadek, że w poprzedniej pracy szef na wyjazd delegacyjny zabrał nas i zakwaterował w domu dziecka. Nic w tym dziwnego może by nie było, gdyby nasza grupa na Facebooku nie nazywała się Dzieci Kapitana Haka.

0: Służyłem jako kelner takiej dosyć dużej, to się wtedy nazywało Romantyczna Wioska Krzyczki. I była impreza jednej z dużych, z większych firm w okolicy hydraulicznej, zjechali się hydraulicy. No wiadomo, duża ilość alkoholu i tak dalej. I w pewnym momencie jeden ze znajomych zniknął. Nikt nie wiedział, gdzie on jest, co się z nim dzieje. I okazało się, że chłopakowi zechciało się spać, wiadomo, troszeczkę przesadził z alkoholem, zechciało mu się spać i wylądował w zagrodzie z lamami, na sianku. Jakieś było jego zdziwienie, jak się obudził i zobaczył wokół siebie czterokopytne, które na niego dziwnie patrzyły.
1: Ale jak się hydraulicy zjechali, to musiało się lać.
2: No musiało się lać. Ja myślę, że te lamy mówi się, że plują. To nie do końca jest prawda, ale myślę, że jak wisiały nad nim i patrzyły, to mogły też go trochę zapluć.
3: No, hydraulicy dawali w rurę.
1: No otóż to, drodzy państwo, spaliście w tak fajnych miejscach, że musimy tego spróbować.
3: Tak, poza trusi.
2: Chciałbyś spać z lamą?
3: Kończ już to robił.
4: Nie kontynuuj, Konradzie.
3: Proszę państwa, czas na inny zwrot akcji. Jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu Polski.
5: No cześć. A najdziwniejsze miejsce, a ja obudziłem się w nocy pod murami zamku w Malborku. Porozbiłem namiot w nocy, nie wiedząc, w którym miejscu rozbijam. I w momencie, gdy rano się obudziłem, wyszedłem z namiotu, tłum ludzi patrzył się na mnie, a ja w slipkach wyszedłem, przeciągałem się, dopiero zorientowałem się, że byłem pod zamkiem. Kłaniam się nisko.
3: Słuchajcie, wychodzi facet pod zamkiem w Malborku, turyści patrzą, tam facet z nagim mieczem.
6: Ślę wam te dwa nagie miecze. Nie czuw cię u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa.
7: 6 na 9 w SC Rock.

0: No ja naprawdę dzisiaj, słuchając o tym, gdzie państwo śpicie, nabrałem ochoty na mały sen.
1: Ja myślałam, że po tych nagich mieczach nabrałeś ochoty.
0: Na co?
1: Nie
2: na
1: wiem.
2: Co innego, na małe co nieco. Proszę państwa, dziękujemy wam uprzejmie. Jesteśmy ukontentowani dzisiejszą audycją. Jutro przyjdziemy.
1: Jesteś pewien,
2: i zrobimy to jeszcze raz.
1: Ukontentowany?
2: Tak.
1: Tak?
2: Tak.
1: Super.
0: Dziękujemy.
1: Ktoś musi.
0: Dobranoc, dasz bur.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Składam rezygnację. Nie będę robił całkiem. Przykro mi bardzo.
3: Reklama. Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
3: ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Reklama.

0: Górnicy będą dziś protestować przed budynkiem resortu energii w Katowicach. Za kilka minut oficjalnie rozpocznie się neutralizacja powojennych niewybuchów w rejonie Świnoujścia. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA w Pekinie.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej o 10. Górnicy ze Śląska i też z Bełchatowa oraz hutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
2: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
3: Walczycie o całą branżę.
2: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
4: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
5: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
0: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: To jest raport.
0: Chwilę po 9:00 mieszkańcy Świnoujścia usłyszą pierwsze wybuchy. Za kilka minut oficjalnie rozpocznie się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Na statku w bezpiecznej odległości jest nasz reporter Krzysztof Baziuniak. Jak wyglądają przygotowania?
6: Akwen jest zabezpieczony przez jednostki marynarki wojennej oraz straży granicznej, a bezpośrednim wykonawcą neutralizacji będą nurkowie, minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców. Około godziny 9:00 nastąpi niszczenie pierwszego znalezionego niewybuchu. Wszystkie te miny znajdują się na głębokości 10 metrów.
0: W trakcie akcji nie wolno wchodzić do wody. Dotyczy to plażowiczów od miejscowości Albek przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I na koniec jeszcze Dreszczowiec z Happy Endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić. To spotkanie obserwował Michał Skolimowski.
7: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
8: Pogoda.
0: Poniedziałek chmury na przemian ze słońcem, z przewagą tych pierwszych. Przelotnie popada szczególnie w rejonie wybrzeża. Nawet do południa lokalnie może utrzymywać się mgła. Nad morzem dodatkowo da się we znaki silniejszy i porwisty wiatr. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19 na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu.
8: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
9: Przyznam się Państwu szczerze, że na razie jestem lekko rozkojarzony. No po weekendzie to się może zdarzyć. Wiem tylko, że jest poniedziałek. Dojechałem do pracy, więc to jest chyba największy sukces, przynajmniej na ten moment. Co dziś będzie w programie? Na pewno wspomnimy Boba Geldofa, na pewno pojawi się zespół Kult, a o powodach tych pojawień opowiem Państwu nieco później. Jaro mówi serdeczne dzień dobry. I może na początek tego pięknego poniedziałku jakaś pozytywna piosenka.

0: to się Państwu podoba, czy nie. Wszystkie piosenki, które tworzą artyści, są pisane po to, by zarobić koniec końców, bo przecież to jest jednak praca. Tworzenie muzyki. Mamona i Republika. I teraz zagram piosenkę, która też była stworzona oczywiście dla pieniędzy.
1: Kultowe kawałki w Esce Rock.
0: Piosenka, która jest oficjalnym motywem przewodnim 19 filmu o przygodach Jamesa Bonda. Piosenka, którą skomponował, jeżeli chodzi o muzykę, David Arnold, a napisał do niej tekst Don Black. Człowiek, który między innymi pisał kiedyś teksty dla Michaela Jacksona. I piosenka, która koniec końców musiała zostać przez kogoś wykonana, bo sam David Arnold piosenek nie wykonuje. Została wybrana grupa Garbage. Jakie były powody tego, że The World Is Not Enough właśnie wykonali oni? Arnold uznał, że wokalistka zespołu Shirley Manson idealnie pasuje do tej roli, bo przecież tekst piosenki opowiada o włodzeniu, niebezpieczeństwie i rządzy władzy. A od Shirley bije ogromna siła i twardość. A poza tym pod koniec lat 90. Garbage byli bardzo ważnym zespołem alternatywnego rocka, bardzo też znanym, dzięki przede wszystkim sukcesowi ich platynowego albumu Version 2.0. No i trzecia sprawa taka, że David Arnold znał się doskonale z Shirley Manson i po wspólnie wypitej kawce uznali, że tak będzie, że to oni zaśpiewają do 19. części przygód Jamesa Bonda.

0: emocja.
1: Melina. Melina S-Rock.
2: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
3: Właśnie strzela, tak?
2: Otwiera ogień. Mhm. Tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpalnika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalnie dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Alek Korab. Polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj. Jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.
1: SK Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Paul McCartney szykuje wielką gratkę dla fanów. Artysta zapowiedział specjalną edycję swego albumu The Boys of Dungeon Lane, a jej największą atrakcją jest nowa wersja poruszającego duetu z Ringo Starrem. W utworze Home to Us dwaj żyjący Beatlesi zamienili się swoimi partiami wokalnymi. To jednak nie koniec niespodzianek, a więcej o nich przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
8: This is Alice Cooper.
9: This is Marilyn Manson.
10: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Iluzji Teenage Dayback. Piosenka z bardzo, ale to bardzo mroczną historią, genezą powstania. Może kiedyś rozwinę ten temat, niedawno o tym mówiłem, co prawda, ale może kiedyś zrobimy całą audycję we wtorek wieczorem z podobnymi piosenkami, z podobnymi mrocznymi historiami w tle. A teraz też w sumie mroczna historia, bo urodziny ma Piotr Morawiec, dokładnie 65. Człowiek, który do niedawna był gitarzystą zespołu Kult. W kapeli pojawiał się w zasadzie na początku, bo w październiku roku 82 i z przerwami grał do początku roku 2024. No ale został zatrzymany 2 lata temu przez policję, oskarżony o wyłudzenia na ponad 1 000 000 zł, a tam rzeczą, o którą go oskarżano, były wyłudzenia z odszkodowań za sfingowane śmierci w wypadkach samochodowych na terenie USA. Temat gruby, więc nie będę go spłycać w krótkim radiowym wejściu. No w każdym razie pana Piotra w zespole już nie ma. Ale można zagrać piosenkę, którą dzisiejszy solenizant, czy też jubilat, bo to jednak okrągłe 65, nagrał z kapelą. Zawsze chętnie można. Polska.

0: Hey Joe w wersji Jimiego Hendrixa. Mówię w wersji, bo niektórzy myślą, że to jest piosenka Jimiego, a tak naprawdę był to kawałek, który krążył po różnych zakamarkach świata i do końca tak nie jesteśmy pewni, kto jest autorem tego kawałka. Ale wersja Jimiego przeszła jako ta najsłynniejsza do historii. Raport Eskirok o 10, a ja przypominam, że cały czas zapraszam Państwa na nasze urodziny 22 października do warszawskiej progresji. Roktoberfest.eskarok.pl, formularz cały czas aktywny. Proszę wpisywać swoje rock'n'rollowe historie, my je czytamy, a potem do Państwa oddzwaniamy.
1: Autopromocja. Eskarok prezentuje. Roktoberfest 2026. Wejdź na eskarok.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Cieślik.
2: Mieć możliwość pogadania ze współautorem jednego z najsłynniejszych rockowych numerów w historii to mój absolutny tegoroczny top. I usłyszeć z ust samego Rogera Glovera z Deep Purple, jak pomysł na tytuł kultowego singla Smoke on the Water przyśnił mu się pewnej nocy. To coś, co na długo pozostanie w mojej pamięci.
1: Roktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: W Krakowie właśnie rozpoczyna się druga rozprawa w trybie wyborczym. We Francji licealiści zamierzają wznowić dziś protesty w szkołach.
3: SK Rock. Raport.
6: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Chodzi o księdza Marka Pieńkowskiego. O tym informuje nasz podkarpacki reporter Tomasz Widek.
7: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
6: Do ataku doszło 24 września na terenie jarosławskiego opactwa. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarł, a 4 osoby z obrażeniami trafiły do szpitali. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Nadal nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych.
3: To jest raport.
6: A w nim Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym. Przed sądem Monika Piątkowska właśnie rozpoczyna się druga rozprawa. Pozew przeciwko Piątkowskiej wytoczył sztab Łukasza Gibała. O szczegółach ulabienia Niesyczyńskiej.
8: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. Rozprawa miała odbyć się w ubiegły piątek, ale została odroczona do dziś.
9: Sąd okręgowy napotkał pewne trudności z doręczeniem zarówno odpisu wniosku, jak i pisma uzupełniającego ten wniosek.
8: Mówi sędzia Zbigniew Zgód. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
10: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziły przecież przykre konsekwencje.
8: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
6: A druga tura wyborów w Krakowie i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: We Francji licealiści zamierzają wznowić dziś protesty w szkołach. W kilkuset placówkach lekcje mają być zawieszone przynajmniej częściowo. Do jednego z liceów w regionie paryskim według mediów ma pojechać minister edukacji Francji. Protesty uczniów w ubiegłym tygodniu zakończyły się demolką wielu placówek, pożarami, pobiciami nauczycieli i masowymi aresztowaniami zadymiarzy.
11: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
12: Eskarok Biznes.
6: Różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w kolejnych dniach będą kilkugroszowe względem obecnych, przekazał dziś minister energii Miłosz Motyka. A dziś, podobnie jak w sobotę i niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Czy węglowodory przez kolejne dekady pozostaną ważnym surowcem dla przemysłu? Czy gaz i ropa będą zabezpieczać system energetyczny, zanim nowe technologie i atom na dobre zdominują rynki? Jak bardzo zależne są od nich inne branże i w jaki sposób mogą wykorzystać je, by budować silniejszą gospodarkę Polski i regionu? Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą uczestnicy październikowego Polskiego Kongresu Naftowego i Gazowniczego. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar to wydatek rzędu 3,86 zł. Za euro płacimy 4,36 zł. Za franka szwajcarskiego 4,61 zł. I funt brytyjski dzisiaj kosztuje 5,12 zł.
11: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
12: Pogoda.
6: W poniedziałek chmury na przemian ze słońcem, z przewagą tych pierwszych. Przelotnie popada szczególnie w rejonie wybrzeża. Nawet do południa lokalnie może utrzymywać się mgła. Nad morzem dodatkowo da się we znaki silniejszy i porwisty wiatr. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19 na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu.

0: Jarosław Jerajewicz.
1: Nie wiem, dlaczego, Michał, ale spojrzałem na ciebie i pomyślałem o emeryturze. Znaczy, nie o mojej, ani nie o twojej, tylko w ogóle o emeryturach, jak to czasem człowiek dochodzi do pewnego wieku i postanawia skończyć swoją historię. I o jednym z takich artystów będzie w tej godzinie w Kultowych Historiach. Zapraszam. Nie, no nam też, Michał, w sumie bliżej niż dalej.

0: Bring Me to Life, Evanescence w Esterok. A teraz data, co do której mam pewną zagwozdkę, no i pewnego rodzaju zgryz, bo będę mówić o emeryturze lidera Tiltu i współtwórca Brygady Kryzys, który 5 lat temu ogłaszał, że odchodzi na emeryturę, ale z drugiej strony ja go już po tej dacie na koncercie widziałem.
1: Kultowe historie w Esterok.
0: To był dokładnie 5 dzień października roku 2021, gdy na Facebooku artysty o nazwisku Tomasz L. Można było przeczytać takie słowa. Chciałem z tą wiadomością zaczekać, ale czas biegnie szybko, za szybko. Dobiegł do miejsca, w którym trzeba powiedzieć sobie dość, wystarczy. Historia, która zaczęła się na dobre jesienią roku 79, dobiega końca. W sobotę 23 października, to było przypomnę 5 lat temu, zagramy w Łodzi ostatni koncert. Wypuścimy też wkrótce w świat ostatnią piosenkę i wideo. Pewnie pojawi się jeszcze raz czy drugi na scenie przy jakiejś szczególnej okazji. Z muzyką rozstać się nie da. Może jeszcze kiedyś coś nagram, a może i nie. W każdym razie ta opowieść zbliża się do swojego finału. Dzięki, że daliście mi możliwość robienia tego, co kocham, i to przez pełne 42 lata. Podpisano Tomek.

0: Runaway Train, zespół Soul Asylum. I takie piękne rzeczy tylko Westy Rock. A teraz wybierzemy się do kina.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A w zasadzie o tej wycieczce do kina opowie Izabella. Dzień dobry, witaj, cześć i czołem.
2: Cześć Jarku, cześć Eskarok.
0: Historia jest już historią, która liczy sobie 11 miesięcy, bo to rzecz, która wydarzyła się w listopadzie roku 2025. Poszliście do kina. Dokładnie. Na nie byle co z tego, co piszesz.
2: Nie. To był film o Bosie, czyli Brusie. Ocal mnie od nicości. Tak?
0: Okej, okay, no wielka premiera, wielki film, przecież wielki
2: dokładnie,
0: artysta amerykański. No. I co tam się wydarzyło w tym kinie?
2: Na bilety polowałam już kilka ładnych dni wcześniej. Mm-hmm. Pojawiły się, kupiłam, śledziłam w internecie, które miejsca będą dobre, tak? Które będę lepiej widziała. No dobra, idziemy do kina w dniu, w którym był film. Chodzimy na salę, jeszcze nikogo nie ma.
0: No pierwsi pewnie byliście, nie? Pierwsi, no.
2: No pierwsi jesteśmy, mamy parę minut, tak, no to zaraz przyjdą. No ale koniec reklam, nikogo nie ma. Początek filmu, nikogo nie ma. No i do końca seansu nikogo nie było poza nami.
0: Co
2: ty gadasz? Film był dla nas, ale nie rozumiem ludzi, że nie poszli na rockowy film. No ja już mam bilety na Queen w Budapeszcie, wybieram się na jeszcze inne.
0: Okay.
2: Jak nie można na żywo, to trzeba do kina.
0: Ja powiem tobie tak, Izabela. Kiedyś przed laty marzyłem o tym, żeby przeżyć coś takiego, co przeżyliście wy. W sensie być w kinie, na seansie, z dziewczyną, bez nikogo obok. Absolutnie.
2: No, byłam z mężem, także...
0: No, wiesz, kiedyś to było marzenie, ale kiedyś to się do kina rzeczywiście chodziło tłumnie. Dzisiaj z tymi kinami bywa, jak widać, różnie. Czy ty weźmiesz męża na nasze urodziny do Progresji?
2: No, postaram się. Jeżeli dostanę zaproszenia, no to...
0: Namów go, bo podobno ktoś przyjdzie. Podobno nie będziecie sami. Słyszałem, dobra, że się wybiera przynajmniej 1500. No, ale zobaczymy, czy dojdą, bo wiesz, z jednej strony obiecać, a potem zrealizować obietnicę to jedno i drugie. Dobrze, Izabelo, w takim razie podwójne zaproszenie dla ciebie i dla męża. Wielkie brawa i do zobaczenia na naszych 22 urodzinach. Do zobaczenia.
2: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
0: Zwykle w radiu mówimy do usłyszenia, ale w takiej sytuacji państwo rozumieją, że jest to absolutnie uzasadnione.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
10: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
9: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
11: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
12: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Red Hot Chili Peppers, Give It Away, Esther Rock. Wspominałem już dziś o urodzonym 5 października roku 61 Piotrze Morawskim, czyli byłym gitarzyście zespołu Kult. Teraz będzie o człowieku, który jest dokładnie o 10 lat starszy. Bo 51 rok to ten rok, kiedy przychodził na świat Bob Geldof. Jeden z najwybitniejszych irlandzkich muzyków, który przeszedł długą zawodową drogę, pracując w przeszłości na przykład jako rzeźnik. Tak, dobrze Państwo słyszą. Przy puszkowaniu grochu i był też dziennikarzem. I ponieważ w latach 80. zaangażował się w działalność społeczną, współtworząc takie projekty jak Band Aid czy Live Aid, pytany jest często, za kogo się uważa. Bardziej za muzyka czy aktywistę społecznika. I odpowiadał na to pytanie kilkanaście lat temu w czasie wizyty w Polsce w ten sposób. Kiedyś byłem przede wszystkim muzykiem. Granie sprawia mi więcej radości niż kiedyś, bo już nie mam poczucia, że muszę się ścigać z innymi muzykami o czołowe miejsca na listach przebojów. Nie muszę walczyć o jak największą sprzedaż płyt. Jestem w tym wieku, że już nic nie muszę nikomu udowadniać. Dziś każdy mój dzień dzieli się na cztery części. Politykę, biznes, muzykę i rodzinę. Politykę uprawiam, bo potrzebuje tego moja głowa, biznes z potrzeby brzucha, rodzina to moje serce, a muzykę komponuję dla duszy.

0: Somebody to Love, zespół Jefferson Airplane na chwilę przed godziną 11. Przypominam grzecznie, roktoberfest.eskarok.pl, nasz formularz cały czas aktywny. Państwo się mogą zgłaszać i robią to cały czas, a celem jest oczywiście wzięcie udziału w naszych urodzinach, które już 22 października w warszawskiej progresji. Nawet Państwo nie pytają, te zespoły, które tam zagrają, cieszą się tym, że będzie okazja się spotkać i na takie spotkania liczymy. Proszę śmiało się zgłaszać, szukamy rock'n'rollowych przygód, które Państwo ostatnio mieli.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja kiedyś zaliczyłam takie szkolenie prowadzone przez komandosa, no i na tym szkoleniu spędzaliśmy bardzo dużo czasu w lesie i rzeczywiście spałam w lesie. Mm. Z karabinem.
3: No, aż tak.
2: Tak
3: i z komandosem.
2: Mm-hmm. I z komandosem, tak.
3: A propos wydarzeń katolickich, jest taka instytucja jak konfesjonał, nie? Kojarzycie?
4: No, tak. Rzadko.
3: Bo to jakby jest
2: tak
3: powiązane...
2: Słyszę takie...
3: Tak. Mm-hmm. No i proszę Państwa, kiedyś podchodzę do tego konfesjonału w środku... No więc odpukałem, poszedłem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
13: Ciężarówka zderzyła się z busem pod Kielcami. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Na Mazurach szukają serwala, który dał nogę z prywatnej posesji.
14: SK Rock. Raport.
13: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem, od tego zaczynamy. W Woli Jachowej w powiecie kieleckim na drodze wojewódzkiej z numerem 753 doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Zginęła jedna osoba, to kierowca Volkswagena.
15: Strażacy zabezpieczyli teren i uwolnili poszkodowanego, wykorzystując narzędzia hydrauliczne. Następnie mężczyzna został przekazany przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala.
13: Mówi na Beata Gizowska ze Straży Pożarnej w Kielcach, a o pierwszych ustaleniach w sprawie wypadku mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
16: Z nieustalonych na ten moment przyczyn kierujący pojazdem Volkswagen, 35-letni mieszkaniec powiatu kieleckiego, jadąc w stronę miejscowości Biliny na uku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zdarzenia z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem ciężarowym marki Scania, kierowanym przez trzeźwego 47-latka.
13: Droga wojewódzka 753 jest aktualnie zablokowana.
14: To jest raport.
13: Ropa na światowych rynkach tanieje. Po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej władze w Riyadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN i o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie notowanie ze świata będą miały odbicie na polskich stacjach?
17: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
18: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
17: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
13: tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrolę. Największe problemy są na przejściu granicznym w Świecku. Więcej o tym nasz gorzowski reporter Wojciech Hańczuk.
4: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
13: Przypomnę, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca. Kierowcom przeszkadza także gęsta mgła.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Nietypowy uciekinier na Mazurach, nadal na wolności. To jeszcze ta historia na koniec raportu. W Orzyszu konkretnie trwają intensywne poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Egzotyczny kot uciekł z prywatnej posesji.
5: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
13: Mówi nam Anna Szybczyńska z Spiskiej Policji i apeluje, jeśli go zobaczycie, serwala Gustawa, po prostu dzwońcie pod 112.
0: Michał, mam pytanie. Czy nazwa serwal oznacza, że lubi ser, a nie mięso?
13: I przestań.
12: Pogoda.
13: Serwal, narwal, jeden pies w sumie. W poniedziałek chmury na przemian ze słońcem, z przewagą tych pierwszych. Przelotnie popada szczególnie w rejonie wybrzeża. Nawet do południa lokalnie może utrzymywać się mgła. Nad morzem dodatkowo da się we znaki silniejszy porwisty wiatr. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19 na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu.
12: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: No dobrze, już bez żartów. Ostatnia godzina kultowych historii, w trakcie których zagramy bardzo długą piosenkę zespołu Led Zeppelin. A dlaczego? O tym się Państwo przekonają. Pojawi się też opowieść o zespole The Doors. Krótko mówiąc, będzie bardzo, ale to bardzo klasycznie. I już żadnych kotów nie będzie, obiecuję.

0: to Pearl Jam i Jeremy w Esterok. Ważny komunikat dla tych, którzy zostawiają swoje historie na stronie roktoberfest.sk.rok.pl, bo my potem do Państwa odzwaniamy. I tak się składa, że od 9 do 12 ja mówię do Państwa z poznańskiego studia Eski Rok, więc jeśli ja dzwonię, to na początku pojawia się 6 i 1, czyli kierunkowy z Poznania. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał, czy odbierać jakieś dziwne połączenie. To nie będzie dziwne, to będzie połączenie z poznańskim studiem Eski Rok. Mówię tak, bo już dwie osoby nie odebrały. Może właśnie dlatego, że nie znały numeru. No dobrze, czas na kolejną muzyczną historię.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Cofniemy się teraz aż o 56 lat, do roku 1970. To już było po dwóch płytach Led Zeppelin. To, co tam się działo przy ich nagrywaniu i w tak zwanym międzyczasie, to było absolutne szaleństwo. Więc panowie postanowili odpocząć po długiej trasie koncertowej i wynajęli 18-wieczną chatkę w Walii. Bron Yr Awr. Taką chatkę wybudowano na szczycie wzgórza ponad doliną, no i Jimmy Page i Robert Plant postanowili spędzić tam trochę czasu, by grać i komponować nowe utwory. I to była chatka, tu trzeba dodać, w której zdaje się nie było ani bieżącej wody, takiej z kranu, była studnia, ani elektryczności, więc powstało tam sporo materiału, który był ciut inny, bardziej akustyczny, który potem w większości trafił na ich trzecią płytę. Płytę, która ukazała się dokładnie

0: Rocktoberfest 2026.
1: Była Peggy Sue zespołu Myslowic, a teraz będzie Magdalena. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Magdaleno, bo ja takie mam zawsze pytanie, zawsze mnie to zastanawia. Jeżeli ktoś podpisuje się Magdalena, to znaczy, że chce być Magdaleną? Czy tak po prostu jest w dowodzie, tak elegancko, długo, a nie krótko Magda na przykład? Czy Magda i Magdalena to jednak nie to samo?
2: No to jednak nie to samo, zresztą ja wolę oficjalnie i publicznie podpisywać się Magdalena. Ale oczywiście można do mnie mówić Madzia.
1: Okej, dobrze. Wiesz, bo ja na przykład mam na imię Jarosław i to imię mi się kojarzyło przez lata dobrze. Potem zaczął mi się kojarzyć niedobrze, więc ta forma krótka Jaro jest dla mnie najbardziej miłą formą, chociaż oczywiście nie mogę się tak podpisywać w dokumentach, nie? Tam muszę użyć tego pełnego, długo brzmiącego imienia. No dobrze, ale to już ten temat zostawmy. Magdalena, ty chcesz poskakać pod sceną? Ostatnio też skakałaś, zdaje się, i to na metalu.
2: Tak, na metalu, tak. Ja oczywiście, jestem z lata i gotowa, bardzo chętna i będę skakać pod sceną, o ile tylko się do niej dopcham.
1: Rozumiem. A powiedz mi, a raczej nie mi, tylko państwu, gdzie skakałaś na tym metalu? Dlaczego jesteś tak złą dziewczyną, skoro no, metal się kojarzy z satanizmem? No to pewnie jesteś po prostu dziewczyną z rogami.
2: Nie, tak to nie. Skakałam akurat też w progresji, bo no, ten klub mam mocno po drodze, dosyć blisko. Byłam na koncercie właśnie Polish Metal Alliance z siostrą i z koleżanką, a że koleżanka jest niskiego wzrostu, to zawsze mamy pretekst, żeby się bezawaryjnie dopchać do samej sceny i podziwiać, i czerpać po prostu z koncertu jak najwięcej.
1: Tak sobie myślę, że ktoś jest niski, to jak skacze, to widzę, nie widzę, widzę, nie widzę, widzę, nie widzę. Chyba o to chodzi, rozumiem.
2: Było bardzo fajnie, mam pozytywne wspomnienia, dużo zdjęć, filmów. No i przyznam szczerze, to był też dobry trening.
1: Rozumiem. Proszę te zdjęcia przygotować i 22 października mi pokazać na spotkaniu urodzinowym Eski Rock. Gratuluję.
2: Uhu, dzięki.
1: Do zobaczenia, już nie mogę się doczekać. To będzie naprawdę wyjątkowa impreza.
0: Rocktoberfest 2026.
1: No dobrze, cóż jeszcze państwo usłyszą przed godziną 12? Między innymi wspomnienie zespołu The Doors.
0: Autopromocja. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. Dziś po 21 w Esce Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
5: Esta Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Slash powraca z nową energią i wielką niespodzianką dla fanów. Legendarny gitarzysta wraz z Milesem Kennedy i The Conspirators zapowiedzieli premierę swojego 5. albumu Flying Blind, który powstał w ekspresowym tempie. Największym zaskoczeniem jest jednak fakt, że muzyk postanowił sięgnąć po zupełnie nowy instrument, którego tajniki zgłębiał po godzinach. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
0: Eskarok. Radar.
7: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
10: And Flea, inviting you to keep it tuned.
11: Right here!

Chaudi Placebo. A teraz przeniesiemy się do roku 67, gdy swoją karierę rozkręcali na dobre The Doors i na początku w czerwcu i lipcu zagrali swoją przełomową trzytygodniową rezydencję w kultowym nowojorskim klubie Steve Paul The Scene. To były jedne z pierwszych tak ważnych koncertów formacji The Doors na wschodnim wybrzeżu, które w ogromnym stopniu przyczyniły się do wzrostu ich popularności, która kiedyś na samym początku nie była zbyt wielka poza rodzimą Kalifornią. Ten legendarny klub mieścił się w piwnicy przy 301 West, przy 46 ulicy na Manhattanie. Dość kameralna tam była atmosfera i bardzo blisko stali ludzie widowni, więc każdy koncert był tam naprawdę niezwykle intymny. Po tych sukcesach, które odnosili na przełomie czerwca i lipca, powrócili tam jeszcze w październiku roku 67, no i na jednym z koncertów był na przykład tam też zaczynający swoją historię Jimi Hendrix. Ostatnim koncertem, który tam zagrali The Doors, był ten, który miał miejsce dokładnie 59 lat temu. Gdy schodzili ze sceny, byli już znani w zasadzie w całej Ameryce.

0: Animal Instinct, zespołu The Cranberries. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Pan Jaro mówi do usłyszenia, no i zaprasza na spotkanie, które będzie jutro po 9:00. Trzymajcie się pięknie, cześć.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: 30 lat więzienia jest wyrok dla zabójcy ratownika z Siedlec. Mocne słowa pod adresem rządu. W Katowicach manifestacja górników. Pierwsza zdetonowana w Świnoujściu. Trwa neutralizacja 5 min.
5: SK Rock. Raport.
4: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Czy sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
6: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
4: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, tragedia w Siedlcach wywołała ogromne poruszenie i dyskusje na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków.
5: To jest raport.
4: W rękach flagi i transparenty, do tego syreny i mocne słowa pod adresem rządu. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Przed budynkiem Ministerstwa Energii protestują przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
7: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
8: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
9: Rząd polski poszedł po bandzie.
10: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
11: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
10: Czego by pani oczekiwała?
11: No, żebyśmy przetrwali.
10: Jest górnik z Bełchatowa.
12: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
4: A protest w Katowicach obserwuje nasz reporter Darek Brombosz. Teraz Nobel z medycyny. Znamy tegorocznych laureatów. Wyróżnienie otrzymali dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Zwycięzcy otrzymają rekordową sumę 12 milionów koron szwedzkich, a jutro poznamy laureatów Nagrody Nobla z fizyki.
5: Słuchacie raportów SC Rock.
4: Pierwsza mina zdetonowana, jednak to nie koniec akcji na dziś. W Świnoujściu trwa neutralizacja 5 min o łącznej wadze prawie 3,5 tony. W dzisiejszych planach jest usunięcie drugiej. To pozostałości z czasów II wojny światowej.
13: Są neutralizowane przy użyciu metody deflagracji. Polega to na tym, że materiał wybuchowy znajdujący się wewnątrz zostaje wypalony bez wzbudzenia detonacji.
4: Mówi major Łukasz Koziarski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. A przypomnijmy, podczas akcji nie wolno wchodzić do wody.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock. Biznes.
4: Zarzuty dla Google zostały postawione czterem spółkom z grupy kapitałowej, a mają związek z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej giganta technologicznego wobec polskich wydawców medialnych, poinformował UOKiK. Kara za takie działania może wynieść 10% obrotu przedsiębiorcy. To 300 zł dopłaty do noclegów. Właśnie startuje drugi nabór wniosków o podkarpacki czek turystyczny. W pierwszej turze 6630 czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. Wnioski można składać za pośrednictwem strony Czek Podkarpackie Travel. O przyznaniu dopłaty zdecyduje kolejność prawidłowo i kompletnie złożonych wniosków. Wprowadzenie trzeciej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Zapewnił, że finansowanie pakietu do końca roku nie jest zagrożone.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
4: Dziś pogodniej, bez opadów. Temperatura od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju. Ciśnienie dość wysokie, 1023 hektopaskale, a wiatr słaby, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty.
0: Na nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od pytania: should I stay or should I go? No wiadomo, że ja tutaj zostanę z Państwem na kolejne 3 godziny. Zapraszam do 15. Potem sobie pójdę, ale wrócę jeszcze tutaj dzisiaj. Na 21, bo dzisiaj poniedziałek, no i słyszymy się po raz drugi przy okazji kolejnego odcinka Playlisty Osobistej. Teraz 5 minut po 12. Dzień dobry w poniedziałek, 5 października. Michał Cieślik, do 15. Zapraszam. A na początek oczywiście The Clash.

Dyskoteka gra. To był Manam w Esterogi, cykady na cykladach. Może komuś się przydarzyło w te wakacje burżuła być na cykladach właśnie i może jakieś tam fajne zdarzenie miało miejsce, takie naznaczone rock'n'rollem. To fajnie, gdyby państwo o tym opowiedzieli nam, ponieważ my zbieramy te historie. Najbardziej rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy to oczywiście w kontekście nadchodzącego Rocktoberfestu. Właściwie to Rocktoberfest już trwa, bo świętujemy nasze urodziny przez cały miesiąc, ale tym punktem kulminacyjnym będzie nasza urodzinowa impreza. 22 października spotykamy się w Progresji, tak jak w ubiegłych latach. Tym razem gwiazdą, która zagra dla nas i dla naszych słuchaczy z okazji urodzin Ski Rock, będzie zespół Happy Set. No i państwo mogą tam być, oczywiście, razem z nami świętować nasze urodziny. Zapraszamy wcześniej na skrock.pl, tam za pośrednictwem takiej specjalnej aplikacji opisujecie te rokowe przeżycia z ostatniego roku, ewentualnie można też głosówkę nagrać na naszym skarokowym messengerze, no to też spojrzymy na nią przychylnym okiem. Także zapraszamy do wspólnej zabawy, czekają zaproszenia na Rocktoberfest 2026. To już naprawdę niedługo. Teraz 22 minuty po 12. Oj tak, nadchodzi czas zombie, bo to te Halloweeny i te inne już naprawdę niedługo. Zombie już teraz w Esterok, tak zatytułowany jest ten utwór, to będzie Young Blood do spółki z The Smashing Pumpkins.

0: No to jest facet, którego pełne imię, a właściwie imiona i nazwisko brzmiał niezwykle dostojnie, bo to tak naprawdę William Michael Albert Broad. Ale w związku z tym, że pół godziny zajmowałby zapowiedzenie jego utworu w radiu, no to wymyślił sobie, że będzie po prostu Billym Idolem i też bardzo ładnie i tak się zapisuje w naszej pamięci już od ponad 50 lat, bo mniej więcej tyle trwa jego kariera. Rebel Yell i Billy Idol. Już za nami Westerok, jeszcze przed godziną 13, między innymi Stręglersi na naszej antenie.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
2: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi gryczynkami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
5: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Golden Brown Westerok, czyli barwy jesienne, choć jak wielu twierdzi, nie o to w tym utworze chodzi. Niemniej nagranie znalazło się na płycie, która ukazała się jesienią w 1981 roku, czyli już 45 lat ma ta płyta zespołu The Stranglers, Lovell Lee. Golden Brown, to za nami w SC Rock. To tak jeszcze a propos tych rocznic. Parę dni temu, 29 września, minęły 34 lata od wydania debiutanckiej płyty zespołu Stone Temple Pilots zatytułowanej Core. I po nią teraz sięgamy. To będzie Plush.

0: Carnaval de Luz. Płyta numer 16 w dyskografii U2 nadchodzi. To będzie 13 listopada. Nieco ponad miesiąc czasu pozostaje do premiery tego najnowszego krążka zespołu U2, który zamyka tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Pride in the Name of Love już za nami w SC Rock. A my zbliżamy się do 13. Za chwilę najnowszy raport na naszej antenie. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non stop do siebie, prawda? I mówią sobie I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
3: To tak zwany Polish smile.
2: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.
6: Tragiczny wypadek w Nowym Sączu i najnowsze ustalenia śledczych. Piątkowska musi sprostować kolejny wyrok w sprawie wyborów w Krakowie. W raporcie szpital w Bełchatowie i kilkuset pacjentów bez ogrzewania.
7: SK Rock. Raport.
6: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy z psem na smyczy. 50-latek zginął na miejscu.
8: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
6: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy i jeszcze dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. W tej sprawie zatrzymano też inną osobę, która brała udział w wyścigu.
8: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
6: Na mężczyźnie, który uderzył w pieszego na pasach, może grozić nawet 20 lat więzienia. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w czasie nielegalnego wyścigu ulicami miasta.
7: To jest raport.
6: Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
9: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
6: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Strony mają teraz 24 godziny na złożenie ewentualnego odwołania, a to już druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy, są nieprawdziwe i nakazał publikację sprostowania zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. A już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Kilkuset pacjentów bez ogrzewania, tak jest w Bełchatowie w budynku głównym szpitala. Od kilku dni jest problem z dostawą ciepła. To przez usterkę podczas remontu w lecznicy.
3: Spróbowaliśmy uruchomić centralne ogrzewanie. Okazało się, że doszło do wielu jakichś tam nieszczelności. Musieliśmy zakręcić to ogrzewanie. No i firma, która remontowała kardiologię, podjęła się naprawy tych nieszczelności.
10: Czy pacjenci skarżyli się, że jest im zimno?
3: No dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno, nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy, no mówię, to nie jest taka nasza złośliwość, to nie jest tak, że my nie chcemy uruchomić tego centralnego ogrzewania, tylko wynika z tego, że mamy bardzo dużo remontów i no niestety czasami wychodzą jakieś tam awarie w trakcie.
6: Z Alicją Braun-Fater z Bełchatowskiego Szpitala rozmawiał Rafał Różyczki.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Gustaw wrócił do domu. Odnalazł się serwal sawannowy z Orzysza. W ostatni weekend uciekł z prywatnej posesji na Mazurach. Według informacji uzyskanej od właścicielki, kot samodzielnie wrócił do domu. W naturze serwale żyją w Afryce, głównie na terenach porośniętych wysoką trawą. Mogą ważyć od 7 do 18 kg. Mają krótką sierść, barwy piasku z czarnymi cętkami, krótki ogon i charakterystyczny duże uszy. Podczas polowania potrafią wyskoczyć na wysokość nawet 3 metrów.
1: Pogoda.
6: Dziś pogodnie i bez opadów. Temperatura od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju. Najcieplej teraz w Krakowie, Opolu, Rzeszowie i we Wrocławiu 20 stopni, a najchłodniej w Suwałkach 14. 19 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Kielcach i Lublinie, a 18 w Warszawie, Łodzi i Gdańsku. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale.
0: No i pewnie jeszcze bardziej wzrośnie ciśnienie u niektórych, jeżeli powiem, że przed godziną 14 zadzwonię do kogoś, kto wpisał się w naszym pamiętniczku na skrok.pl, opisał swoje rokowe przeżycie, no i dał sobie szansę tym samym na zaproszenie na Rocktoberfest. Właśnie takie prezenty będę miał dla Państwa przed godziną 14 i w tej sprawie do kogoś z Was będę dzwonił, także telefony miejcie w pobliżu. 5 minut po pierwszej. Ja się kłaniam w drugiej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik, a to są Red Hoci.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Tak jest. Rocktoberfest 2026. Świętujemy urodziny Eski Rock. 22 października nasz urodzinowy koncert Progresji w Warszawie, na który chciałaby się wybrać Nina. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: A gdzie się dodzwoniłem? Powiedz mi, do jakiego miasta?
2: Do Krakowa.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco Kraków w takim razie.
2: Kraków pozdrawia Warszawę.
1: O, pięknie, dziękujemy. No i zapraszamy do Warszawy 22 października. To mijemy to już z głowy, dobra? Te formalności. To ja ci od razu daję te zaproszenia. Dwa zaproszenia wędrzują do ciebie na nasze... No to dziękuję, miło było, do widzenia. No nie, nie, nie, jeszcze chwilę, poczekaj. Nie, nie tak szybko, bo musimy tutaj nawiązać do twojego zgłoszenia w sprawie zaproszeń, które zamieściłaś na naszej stronie skrock.pl. No tak, jeżeli chodzi o te zgłoszenia, to jest kilka takich kategorii, bo to są tak kategoria muzyczne, kategoria niezwiązane z muzyką i kategoria tych, które dopiero mają się wydarzyć. Przeżycie roku dopiero przede mną, tak jak napisałeś w tym swoim zgłoszeniu, ale jak pociągnąłem ci trochę za język, to ty miałeś jedno hardkorowe przeżycie i to całkiem niedawno.
2: Tak. Tak było.
1: Związane z zespołem Systemowe Down i ich koncertem.
2: Dokładnie. Plany były wyjazdu na koncert do Berlina. Odkupienie biletów z drugiej ręki, bo już nie było oficjalnych biletów. No okazało się, że bilety miały być odkupione od jakiegoś oszusta, których w ogóle nie było. No i kasy nie było, biletów nie było.
1: Nina, bardzo mi przykro, że tak to się zadziało, ale no teraz tak... Nauczka na całe życie, prawda? I przestrzegamy niestety oczywiście innych, żeby sprawdzać, uważać na takich... A może już nie będę mówił na kogo, bo naprawdę oszustów w internecie nie brakuje. Żerujących też na takiej miłości do zespołów, do muzyki, do rocka. No i niestety ofiarą padła tutaj Nina w tym przypadku, ale mam nadzieję, że już jakoś się tam trzymasz i no tego błędu już więcej nie popełnisz.
2: No, jak to się mówi, to tylko kasa, więc przynajmniej udało się w Warszawie być.
1: No właśnie.
2: Więc koncert zaliczony.
1: I mam nadzieję, że mimo wszystko pozytywne skojarzenia i wspomnienia z zespołem System of a Down zostały zapisane gdzieś tam na dysku.
2: No pewnie, tyle się czekało na ten koncert, więc trzeba było się dobrze bawić.
1: Nina, a my czekamy na ciebie, jak powiedziałem, 22 października w Progresji, bo będziemy świętować razem. 22 urodziny Eski Rock, będzie zespół Happy Set. No i nam zagrają z okazji urodzin, po prostu.
2: Super, świetnie będzie się z wami widzieć.
1: Z tobą też świetnie, także wpadaj z osobą towarzyszącą. Nie możemy się doczekać na nasze spotkanie już.
2: Super.
1: Trzymaj się, pozdrowienia. 23 minuty po 13, a teraz będzie Grabasz, który, przypomnę, z pijamą porno w zeszłym roku pojawił się na naszych urodzinach. A teraz ze strachami, po prostu pastelowe.
3: Z

żony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

0: pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: To jest Eskaro.

0: No tak, jest to takie powiedzenie, że ryby i dzieci głosu nie mają. Z którym to powiedzeniem ja się absolutnie nie zgadzam. Dzieci potrafią czasami naprawdę bardzo ciekawe rzeczy mówić. I wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć od dzieci właśnie, także trzeba słuchać uważnie, bo na przykład takie trzylatki mogą być również świetną inspiracją, jak to miało miejsce w połowie lat 80. w przypadku trzyletniego wówczas syna Rogera Taylora, który coś tam blablał pod nosem, a właściwie coś tam gagał pod nosem. No i uważne ucho Rogera Taylora wychwyciło pomysł na jeden z największych hitów zespołu Queen w 1984 roku. Radio Gaga. Tak, oczywiście o tym utworze mowa. To był Queen w SC Rock. 23 minuty pozostają do 14, a jeszcze w tej godzinie zajrzymy do 500 utworów, które ukształtowały rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Najdziwniejsze miejsca, w których zdarzyło wam się nocować.
3: Jeżeli będzie człowiek tak przespał na korcie, to by był strasznie pomarańczowy.
2: Albo pobijany od piłek. Michał, mam wrażenie, czasami drzemie w pracy.
4: W Barcelonie na balkonie to takie najdziwniejsze miejsce, w którym spał.
2: W Barcelonie na balkonie. Jak cię wyrzuciła?
3: Serwis kulinarny Taste Atlas opublikował ranking 84 najsłabiej ocenianych polskich potraw. Śląska sałatka jarzynowa, potem sałatka z kukurydzy, jest też zupa truskawkowa, kutia, bez której ja sobie świąt nie wyobrażam, wuzelka kogelmogel i kotlet mielony. No, po prostu, ja nie wiem.
2: Taste Atlas @gmail.com. W dupie byliście, gówno widzieliście.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: SK Rock.
1: Radar.
6: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Mariusz Duda nie zwalnia tempa. Muzyk postanowił wprowadzić rewolucyjne zmiany w Lunatic Soul, który przez prawie dwie dekady funkcjonował wyłącznie jako projekt studyjny. Teraz przekształca się w pełnowymiarowy zespół, który będzie także koncertował. Duda ujawnił także skład oficjalny tego nowego zespołu, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.

More Than a Feeling. No i utwór, który 5 lat temu znalazł się na takiej liście stworzonej przez Rock and Roll Hall of Fame 500 utworów, które ukształtowały rock and rolla. Niesamowite wyróżnienie dla utworu z debiutanckiej płyty grupy Boston, która w tym roku obchodziła swoje 50. urodziny, tak na marginesie. More Than a Feeling. To już za nami w SC Rock. No a singiel, który przed nami, nie dostąpił podobnego zaszczytu, a to też bardzo dobry utwór. No cóż, konkurencja była naprawdę ogromna. Mucze, Rammstein przed nami.

0: To byli Floyd i Westerok. Wish You Were Here. Tak kończymy tę kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia, no i zbliżamy się do 14, czyli do pory kolejnego raportu. Za chwilę Ania przedstawi najnowsze wiadomości, a ja po 14 zapraszam do siebie po kolejne zaproszenie na Rocktoberfesty 2026. Przypomnę, 22 października świętujemy w Progresji, między innymi z zespołem Happy Set, który da taki specjalny urodzinowy koncert specjalnie dla nas i dla naszych słuchaczy.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.
5: Dron trafił w statek na Morzu Czarnym. Są ofiary śmiertelne i ranni. Pożar, przedszkola w Stalowej Woli. Ewakuowano dzieci i opiekunów. Zmieniony kamuflaż i krój w raporcie Nowe mundury dla wojska.
6: ESC Rock. Raport.
5: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Turecki statek zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby, a trzech członków załogi, w tym kapitan, zostało rannych. 11 osób udało się uratować. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech, informuje radny rumuńskiej Konstancy Ovidiu Kupsza. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był to statek o wyporności 7000 ton i długości około 140 metrów, przeznaczony do transportu dużych ładunków. Przewoził zboże. Wygląda na to, że płynął z Ukrainy. Jest to statek turecki. Trwa akcja ratunkowa. Biorą w niej udział m.in. rumuńskie statki i helikoptery Black Hawk.
6: To jest raport.
5: Pożar, przedszkola w Stalowej Woli. Ewakuowano z placówki około 60 dzieci i 15 opiekunów. Ogień pojawił się w piwnicy budynku. Nikomu nic się nie stało, informuje Krystian Bąk z Komendy Strażaków Stalowej Woli.
7: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
5: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w przedszkolu numer 15. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
5: Nowy wzór maskujący K03 Ryś dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej.
6: Słuchacie raportu w ESC Rock.
5: Przynoszą ciepłe posiłki i ubrania. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów.
9: Coś pan potrzebuje od nas?
10: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
11: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
10: Jakiejś odzież, koce.
11: Jakie się zajmie? Gdzie mieszkacie teraz? W komórkach?
10: Tak samo, w komórkach, w poklaskach.
11: Nie lepiej iść do schroniska?
10: Mam to nie. Po prostu nie, to jest umieralnia.
11: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
12: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
13: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
14: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
15: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
14: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
5: W Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności, a tematem zajął się Grzegorz Mnich.
16: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
5: Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 79 groszy, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7 zł i 82 grosze. Trzecia odsłona programu CPN ma być realizowana do końca roku. 18 490 podróżnych skorzystało we wrześniu z lotniska Warszawa-Radom. To o 41% więcej w ujęciu rocznym, poinformowały polskie porty lotnicze. Dzięki udanemu sezonowi port przekroczył w tym roku symboliczny próg 100 tysięcy pasażerów. 4,8% tyle wyniósł w sierpniu udział samochodów całkowicie elektrycznych w rejestracjach. Natomiast w całej Unii było to 27,7%, poinformowało Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności.
16: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
5: Bardzo ciepły początek tygodnia. Na południu na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Teraz najcieplej w Szczecinie, Opolu, Krakowie i Rzeszowie 21 stopni. 20 w Poznaniu i Kielcach, 19 stopni na termometrach w Bydgoszczy i Łodzi, a 18 w Warszawie i Zakopanem. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale, ale biometr korzystny.
0: No tak, paliwo w końcu tańsze, ale tak tanie jak my to nikt nie ma. U nas paliwo za darmo, tylko trzeba sobie głośniej zrobić. Fuel do pełna, meta już za chwilę na antenie Eski Rock. 14:05, dzień dobry, raz jeszcze w poniedziałek 5 października. Kłania się Michał Cieślik i zapraszam na kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia. Ale zanim meta, na początek godziny jeszcze Nirvana, Come As You Are.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Tak jest, świętujemy naszą urodziny. Rafał po drugiej stronie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak forma, plecy nie bolą za bardzo?
2: No, już teraz jest rewelacja.
1: No dobrze. Rafał zajrzał na skrock.pl, opisał swoje rokowe przeżycie. To ja może zacznę, a ty dokończysz, dobra?
2: Bardzo proszę.
1: Witam, moje rock'n'rollowe przeżycie z ostatnich dni. Jakiś tydzień temu postawiłem się żonie i...
2: Od 7 dni spałem na kanapie w salonie.
1: No, czyli wszystko jest w porządku, tak?
2: Już wszystko tak.
1: Słuchaj, ja mam takie podejrzenie, że to mogło być tak. Żona na przykład poprosiła cię o zrobienie czegoś. Naprawienie jakiejś usterki. I wiadomo, jak to jest, prawda? Człowiek zapomni, czasami z głowy mu wyleci. I kiedy delikatnie przypomniała, pewnie powiedziałeś, że facet jak mówi, że coś zrobi, to zrobi. Nie ma sensu mu co pół roku o tym przypominać. Dokładnie. Tak było,
2: tak,
1: prawda?
2: Oczywiście, ale tam, gdzie z grubymi nićmi to szyte, bo chciała się zacząć porządki robić w garażu, ale postawiłem granicę, że to już za daleko do boska.
1: No dobrze, a prawdziwy...
2: Garaż jest mój.
1: A prawdziwy powód?
2: No, chciała nową biżuterię, tylko nie wiedziała, jak to ugryźć. Jak to powiedzieć, no i tak. Tydzień potrzebowała, żebym ja to pojął chyba, no i dlatego tak zeszło.
1: Ale generalnie jakoś tam, powiedzmy, tą okrężną drogą gdzieś tam już jakaś nić porozumienia między wami się pojawiła na nowo.
2: Na szczęście tak. Od rana już, mówię, kurz opadł, także jest dobrze.
1: No dobrze, słuchaj, to ja mam jeszcze coś, co myślę, że poprawi wasze relacje. Wzniesie wręcz na wyższy poziom, tak bym to określił. Zaproszenie na Rocktoberfest. Chcielibyśmy z wami razem świętować nasze 22 urodziny. Co ty na to?
2: Rewelacja.
1: A jak żona ma na imię?
2: Bardzo się cieszę. Agata.
1: Czyli Agata też jedzie z tobą na
2: urodziny.
1: No
2: dobra, wezmę ją.

0: To, co w Esterogi Hold the Line, to ci sami panowie od wielkiego hitu Afrika, który również pojawia się na naszej antenie. To, co za nami w Esterog. Pan Rafał otrzymał zaproszenie w tej godzinie na Rocktoberfest. Pan Rafał będzie z nami świętował nasze 22 urodziny 22 października w warszawskiej Progresji. Tam będzie happy set, tam będą też cztery szmery. No i państwo, nasi słuchacze, wspólnie będziemy świętować. Kolejne zaproszenia na nasze urodziny po godzinie 15 do zdobycia, także proszę mieć telefon w pobliżu, bo Dawid będzie dzwonił do państwa w kolejnej godzinie już. Teraz chwila przerwy, po niej wracamy z Republiką.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że to że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

To była Republika w Estrock. Tak swoją drogą, za trochę ponad miesiąc minie 25 lat od tego ostatniego koncertu Republiki w pełnym składzie, który, przypomnę, odbył się w ramach poznańskich imienin ulicy Święty Marcin, dokładnie 11 listopada 2001 roku. Ci, którzy byli tam i widzieli na żywo Republikę, pewnie nawet nie przypuszczali, że 6 tygodni po tym występie Grzegorza Ciechowskiego już nie będzie z nami. Republika, odchodząc, to za nami w SC Rock.

0: To był organek i wiosna, wczesną jesienią. I tak kończymy nasze popołudniowe spotkanie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, no i polecam się dzisiaj jeszcze wieczorem. Po 21:00 spotkamy się przy okazji kolejnego odcinka playlisty osobistej. Punktualnie o 15:00 najnowszy raport, a już potem powracający po urlopie Dawid, no i poniedziałkowa kolumna Zygmunta. Dobrego popołudnia tymczasem.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
1: Reklama. To jest Eskarok.
5: Awantura o proboszcza w Grójcu jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej. Mówimy jednym głosem, szef MSWiA komentuje współpracę z Litwinami. Dwie miny usunięte w raporcie Świnoujście i akcja neutralizacji niewybuchów.
2: Eskarok. Raport.
5: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. Od tego zaczynamy raport. 5 lipca autobus linii 186 staranował kilkanaście aut, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię, a badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
2: To jest raport.
5: Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu, a to wywołało gorące protesty przed kościołem. W niedzielę zebrało się kilkaset osób. Biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grójca, musiał być eskortowany przez policjantów. Parafianie stoją murem za proboszczem.
6: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca, z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
7: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
8: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy 4, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
5: Diecezja zaznaczyła, że decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Mówimy jednym głosem, tak współpracę z Litwinami komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym blisko Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie atakami sabotażu ze strony Rosji oraz presję migracyjnej z Białorusi.
9: Część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą.
5: Mówił szef MSWiA. Dwie miny z czasów II wojny światowej usunięte. W Zatoce Pomorskiej w Świnoujściu zakończył się pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, na które natrafiono w miejscu budowy falochronu.
10: Akcja nie przeszła w detonację. Wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
5: Mówi zastępca dowódcy grupy nurków minerów, porucznik Patryk Zając. Do usunięcia pozostały 3 miny. Jutro akcja rozpocznie się około 8 rano.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Studencki rok akademicki rusza w całej Polsce, a w mury uczelni wracają także dojrzałe roczniki. W całym kraju oficjalnie wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku, a jedna z takich regionalnych inauguracji odbyła się dziś w Kielcach.
11: Różne spotkania, potrzeby spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
12: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne czy ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
13: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy, kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze radę.
5: Ze spragnionymi wiedzy i nowych pasji seniorami rozmawiała Weronika Wawrzyk.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda.
5: Bardzo ciepły początek tygodnia. Na południu na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Najcieplej teraz w Szczecinie, Opolu, Krakowie i Rzeszowie 21 stopni, 20 w Poznaniu i Kielcach, a 19 stopni na termometrach w Bydgoszczy i Łodzi. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale i biometr korzystny.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
16: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Kolumna w składzie. Kruszyńska raportuje.
5: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. A ja jestem Zygmunt i wracam do Państwa po urlopie. Bardzo się cieszę, że paliwo staniało, bo bym nie dojechał. I jedziemy razem do godziny 18. Linie messengerowo-telefoniczne otwarte. Kłaniamy się i zapraszamy. Dawid Zygmunt, witaj się.

0: Pan się nie zastanawia. Pan się bierze do roboty i kopiemy.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa? Czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory, których dawno na naszej antenie nie było, i nasze wykopalisko tygodnia to numer, który mam nadzieję osłodzi nam życie na początku tego tygodnia, bo to utwór, który był wykorzystany w takiej jednej reklamie słodkiego kremu. Powiem tylko, że ja tego kremu się tyle nażarłem podczas urlopu, że trochę się przez to spasłem i teraz myję twarz płynem do naczyń, bo podobno dobrze zmywa tłuszcz. I dobrze zmywa olej. Mam nadzieję, że także olej palmowy. Ale do piosenki, będziemy ją w tym tygodniu przypominać i obgadywać, a gdyby ktoś z Państwa miał z nią jakieś wspomnienia, to bardzo proszę mi o tym powiedzieć do Messengera. Glorious! To Andreas Jonsson w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, cześć. Miło cię słyszeć w końcu po tych 2 tygodniach. Mam nadzieję, że razem z żoną wypoczęliście.
1: U nas dobrze, no dzieje się. To znaczy dzieje się, jak się dzieje. Zostałam bezrobotną, jej. Mniej kasy na odpoczynek. W ogóle to Michaś ma urodziny za tydzień. To ja przypomnę się z odpaleniem fleta. Albo wam nagram nowy na flecie poprzecznym. Dobra, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa pa.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. 4 przyjaciółki. 1 bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: Red Chili Peppers w Radiu SK Rock. Papryczki grają i takie papryczki mają Państwo u nas za darmo, można się częstować. Chociaż ja akurat włączam tryb dieta, bo się trochę spasłem na urlopie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Też byłem na urlopie. Ty się spasłeś, chłopie? 4 kilo złapałem.
0: 4 kilogramy? To ja 3 kilogramy złapałem.
1: Masakra jakaś.
0: To ja w tej sytuacji jednak spróbuję tej papryczki.
1: Mam nadzieję, że chociaż ciepło miałeś.
0: To ciepło było, ciepło. I nadal ciepło. Pięknie ciepło, słonecznie za oknem. Proszę z tej pogody korzystać. A my już za chwilę będziemy raportować.
2: Autopromocja. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. W ten sposób chciała zmusić go do powrotu. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Sukces kieleckich policjantów. Przejęli narkotyki, których czarnorynkowa wartość przekracza 4 miliony złotych. Znajdowały się w aucie i garażu mieszkańca Kielc z podwójnym obywatelstwem polsko-włoskim.
6: Łącznie w trakcie działań policjanci zabezpieczyli ponad 86 kg substancji odurzających, których skład zostanie ostatecznie potwierdzony na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
5: Mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. W sprawie aresztowano już 23-latka, grozi mu 12 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
4: To jest raport.
5: I jeszcze Francja. Po weekendowej przerwie uczniowie i studenci znów protestują. Około 500 szkół z tego

0: wodu zamknięto lub działają z ograniczeniami. Uczniowie domagają się poprawy warunków nauki, skarżą się na przepełnione klasy, braki kadrowe i zaniedbane budynki. Protesty przerodziły się w starcia z policją i falę przemocy. Według ministra edukacji od początku protestów spalono lub splądrowano 24 szkoły, a 78 pracowników oświaty zostało rannych. Aresztowano ponad 5 tysięcy osób.
1: SK Rock Sport.
0: Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
2: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
0: Mówił selekcjoner Jan Urban na pierwszy gwizdek dziś o 20:45. Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, która wyeliminowała Kamilę Rahimową z Uzbekistanu. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty, które mają pozwolić jej na udział w turnieju WTA Finals.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Sunberries i utwór o tytule Hollywood. Hollywood, czyli tam, gdzie czerwony dywan, a może w progresji też byśmy taki rozłożyli?
1: Rocktoberfest 2026.
0: 22 października w progresji, 22 urodziny Radia SK Rock, Rocktoberfest Party, i kto chce zaproszenie na tę imprezę, kto chce się bawić razem z nami, to niech zgłasza się na stronie rocktober.skrock.pl, albo można też słać głosówki na Messengerze, albo dzwonić do studia. To taki nasz ukłon w stronę naszych stałych słuchaczy. 691-613-613, tu się dzwoni. Pan wybrał właśnie tę drogę. Halo, halo, dzień dobry.
2: No witaj, przyjacielu, Tadeusz z tej strony. Cieszę się, że wróciłeś, bo myślałem, że cię już spuścili z tej anteny całkiem.
0: Dzień dobry, panie Tadeuszu, bardzo się cieszę, że pan dzwoni. Nie spuścili, nie spuścili.
2: Jeszcze dwa bilety należą do nas na Rock Oktoberfest.
0: Nie ma pan takich biletów?
2: No właśnie nie, czekałem, słuchaj, no nie poszedł do obcego po bilety, no bez jaj.
0: Bardzo się cieszę.
2: To się nazywa wierny słuchacz, chociaż wierny to może być szalik, ale niech tak będzie.
0: Co pan rock'n'rollowego zrobił w tym roku?
2: Słucham nieustannie eski rock'n'rollowego.
0: To jest dobra odpowiedź, a coś jeszcze?
2: No i co jeszcze mogłem zrobić rock'n'rollowego?
0: No co jeszcze?
2: No i poza tym miałem iść na system i tak dalej, ale córka mi bilety zabrała. I ona była na systemie, a ja siedziałem w domu.
0: Super.
2: Poświęciłem się.
0: Jest pan wiernym słuchaczem Eski Rock, jest pan cudownym ojcem. Czuję, że ja już wiem panu więcej niż Filip Heiser o swojej żonie.
2: No tak może być, tak może być. Chociaż między nami różnica podobna.
0: Dobrze, że mam żonę, bo bym się z panem hajtnął. Widzimy się na urodzinach Eski Rock.
2: Ukłony dla żony, bardzo dziękuję. Polecam się na przyszłość i do swoich świąt.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo des Lecio.
2: To jest SK Rock. To jest SK Rock. Silencio, tak nazywa się ten kawałek. To nowość od YouTube? Tak jest. Pewnie już Państwo go słyszeli. Ja byłem na urlopie, więc dopiero się ogarniam. Panie Marcinie.
3: Dzień dobry, panie Dawidzie. Współczuję powrotu do pracy po urlopie. Na szczęście ma pan na 15, to jakoś tam się można jeszcze wyspać.
2: Albo wytrzeźwieć. Dziękuję, że pan tego nie powiedział. A za chwilę już 16, za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
4: Autopromocja. Melina S-Rock.
5: Ketchup urzędowo, ustawowo jest w Ameryce warzywem. Właśnie po to, żeby go dawać dzieciom w szkole. W zeszłym roku płaciłem bodajże $1,100 miesięcznie za własne ubezpieczenie. W tym roku już płacę 1700, czyli $600 miesięcznie. Różnica praktycznie 50% podwyżki. I właśnie co mi daje to ubezpieczenie, prawda? Nic. Te bankructwa medyczne to są najczęstsze bankructwa w Stanach.
4: Melina.
6: A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
4: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Wjechał w przejście podziemne w Solice, są zarzuty dla kierowcy autobusu. Opuściła OIOM nowe informacje w sprawie Klaudii sprowadzonej z Chin. W raporcie grzybobranie i ważne rady sanepidu dla początkujących.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. W lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu i stracił nad nim kontrolę. Co innego stwierdzili biegli.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
1: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Otrzymał dozór policyjny i musi dwa razy w tygodniu stawić się na komisariacie. Konieczne będzie także przeprowadzenie badań psychiatrycznych kierowcy.
2: To jest raport.
1: Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował dzisiaj nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
4: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
5: Ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
4: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
1: Teraz przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła OIOM. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano tam m.in. potworniaka jajnika. 24-latka przebywała aktualnie w ośrodku rehabilitacji w Krakowie. Widoczne są postępy w leczeniu, ale nadal musimy walczyć, mówi matka Klaudii Joanna Uciechowska.
6: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: Oprócz dramatycznych wydarzeń i walki o zdrowie 24-latki, bliscy Klaudii musieli mierzyć się także z falą hejtu w mediach społecznościowych.
6: Jak się okazało, że ja zostałam w Polsce, jej tata poleciał do Pekinu, no to już byłam wyrodną matką, między innymi dlatego, że mnie tam nie ma. Tylko ja wiedziałam doskonale, że będąc tam we dwójkę i płacząc w szpitalu, niewiele zrobimy. My nie potrzebowaliśmy, że tak powiem, załamania się, tylko działania.
1: Nadal trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej Klaudii Uciechowskiej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na pierwsze grzybobranie tylko z doświadczonym grzybiarzem lub atlasem grzybów, podpowiada nowosądecki sanepid tym, którzy swoją przygodę dopiero zaczynają. Warto pamiętać kilka ważnych rad.
7: Jeżeli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, zbierajmy grzyby rurkowe, czyli te, które od spodu mają taką siateczkę, podusie, ponieważ wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Idziemy z koszykiem bezwzględnie, proszę, żadnych worków, reklamówek, nie mam pewności stuprocentowej, nie zbieram grzyba.
1: Mówi Gabriela Górowska z nowosądeckiego sanepidu. W tamtejszej stacji codziennie dyżurują grzyboznawcy, którzy pomogą nam określić, czy zebrane okazy są jadalne, czy też nie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
9: Aniu, przepraszam cię na moment, bo pan Sławek się wyrywa. Posłuchajmy wiadomości z Messengera.
10: Cześć Dawid, jak tam po urlopie? Miłego.
9: Aniu, jaki mamy dzisiaj biometr?
11: Korzystny.
9: I taki jest mój stan po urlopie. I pogoda ducha mnie nie opuszcza, ale pogodnie też za oknem, Anno.
11: Bardzo pogodnie i bez opadów. I tak krótko mówiąc, temperatura od 15 na północy, około 19 stopni w centrum, do 21 na południu kraju.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, poniedziałek i dzisiaj urodziny wokalisty AC/DC, a do tego zespół właśnie zakończył trasę z okazji złotego jubileuszu. Więcej na ten temat na skrock.pl, a ja z tej okazji wyciągam fleta. Uwaga! Tak jest! SC Rock! I niech grają na zdrowie. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Juhu!
1: Zegar. To pani Edyta Bartosiewicz w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Pani Edyta śpiewa w tym utworze, żeby się nie dawać, żeby się nie przejmować tym, że dotyka nas ten bezduszny upływ czasu, no ale zegar tyka i z każdym dniem jesteśmy coraz starsi i pięty rogowa cienią, ale pani Edyta apeluje, żeby się na to nie godzić.
2: Pani Edyto! Ale w krzyżu łupie!
1: Pani Edytko. Ładny tekst ostatnio widziałem, że czekotubka dla 40-latków to jest Voltaren. No ale jak śpiewała pani Edyta, nie dajemy się i wyzwalamy energię. I teraz zagramy dla państwa z energią. Tylko bardzo proszę nie wykonywać gwałtownych ruchów, żeby wam i mi nie pierdyknęło nic w plecach. Ja was później smarował nie będę. No ale mam nadzieję, że ten numer na początku tygodnia doda wam mocy. Uwaga, uwaga.
2: Uwaga! Uwaga!

0: witam ojca dyrektora od zamieszania rokowych spraw i w ogóle, no nareszcie, nareszcie. Dosyć tego wolnego, panie, bierz się pan do roboty.
1: Już myślałam, że cię zwolnili z TSK Rock, bo nie było cię i nie było. Ale widziałam na Instagramie, że odwiedzałeś najpiękniejsze miejsca w Polsce w czasie swojego urlopu. Mam nadzieję, że podobało ci się.
0: O, dzień dobry, witam urlopowicza. Myślałem, że po powrocie do pracy to będzie jakaś urlopówka typu whisky zespołu Jam albo prawy do lewego Kai Bregowicza. No ale widzę, że jedziemy na sucho. Pozdrawiam, trzymaj się, chłopie.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Oasis w Radiu SK Rock. I ten zespół w przyszłym roku skończy 60 lat i będzie okazja, żeby wyciągnąć fleta. Choć pani Marta na Messengerze apeluje, żeby mnie wysłać na kurs języka polskiego, bo tak się nie odmienia. Pani Marto, proszę wybaczyć, no w tym programie dzieją się dziwniejsze rzeczy niż zła odmiana. Halo, halo, dzień dobry.
1: Panie Dawidzie, wprowadził mnie pan w niezłą konsternację. Jakim cudem grał pan na flecie i mówił w tym samym momencie?
0: A kto powiedział, że ja ten flet wkładam do ust? Zróbmy przerwę. Po przerwie raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja kiedyś zaliczyłam takie szkolenie prowadzone przez komandosa, no i na tym szkoleniu spędzaliśmy bardzo dużo czasu w lesie i rzeczywiście spałam w lesie. Z karabinem.
4: No, aż tak.
3: Tak
4: i z komandosem.
3: I z komandosem, tak.
4: A propos wydarzeń katolickich, jest taka instytucja jak konfesjonał, nie? Kojarzycie?
3: No, tak.
4: Rzadko. Bo to jakby jest
3: tak
4: powiązane...
3: Słyszę takie...
4: Tak. No i proszę Państwa, kiedyś podchodzę do tego konfesjonału w środku... No więc odpukałem, poszedłem.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych. Raport zaczynamy od Ukrainy i rosyjskiego ataku na Charków. Na skutek bombardowania doszło do pożaru w obiektach magazynowych i uszkodzenia budynków mieszkalnych. Charków jest celem częstych ataków z wykorzystaniem dronów i bomb kierowanych satelitarnie. Dotyczy to zwłaszcza wschodnich i północnych dzielnic miasta.
5: To jest raport.
6: Przemoc wobec dzieci może mieć też wymiar psychiczny. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje, że zaledwie 20% Polaków uważa, że na dziecko nigdy nie powinno się krzyczeć. Jak twierdzą eksperci, krzyk, krytyka i odbieranie poczucia własnej wartości może mieć duży wpływ na rozwój najmłodszych.
7: Dziecko, na które się krzyczy, ono się po prostu boi, obawia się, czuje się małe, bezradne. Kiedy dziecko słyszy, że do niczego się nie nadaje, że nie jest ważne, nie doświadcza bliskości i bezpieczeństwa w bliskiej relacji, ma bardzo trudno, żeby wykształcić taką relację w swojej przyszłości, w swoim życiu. Nie czuje się w pełni wartościowe i adekwatne do społeczeństwa.
6: Mówiła Marta Skierkowska, prezes fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
5: SK Rock Sport.
6: A na początek Ateny i Mistrzostwa Europy w strzelectwie. Polacy ostatecznie ze srebrem. W finale Czesi rywalizowali z Cypryjczykami. Ci drudzy niezadowoleni z decyzji sędziego wdali się z nim w wymianę zdań, a po pewnym czasie opuścili obiekt. Organizatorzy usiłowali jakoś załagodzić incydent, jednak strzelcy z Cypru nie powrócili na arenę. Decyzja jury zmieniła klasyfikację. Mistrzami Europy zostali Czesi. Srebro przypadło Polakom, którzy w meczu o trzecie miejsce zwyciężyli Gruzinów 7-1. W tej sytuacji ich rywale stanęli na najniższym stopniu podium. Mistrzostwa w stolicy Grecji zakończą się 13 października. Jeszcze czarny sport.

0: historyczny sukces Aniołów. Press, grupa deweloperska Toruń, została mistrzem Polski po raz drugi z rzędu. Apator zapewnił sobie złoto w meczu ze Spartą Wrocław już w 10 biegu. W strefie kibica w Toruniu emocje sięgały zenitu.
1: To, jakie to jest uczucie?
2: Nie wierzyłem, że w 10 biegu już dojedziemy w finał.
3: Jadą naprawdę świetnie chłopacy.
4: Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy.
5: Apator wygrał, będzie miał to mistrzostwo.
6: Dzisiaj wygrają i za rok też.
1: Tylko miejmy nadzieję, że za rok już u siebie na stadionie będziemy świętować.
7: Będziemy świętować u siebie i będziemy kibicować jak zawsze Apatorowi.
0: To już 6 złoto w dorobku toruńskiego klubu, jednak pierwsze obronione, a brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
8: Kolumna Zygmunta w S0. Zaprasza. Dawid Zygmunt.

0: nie padał, nie padał. Padał ten? A nawet jeśli kapnie z nieba, to nasza impreza i tak będzie pod dachem.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest 2026, czyli 22 urodziny Eski Rock i te urodziny 22 października w Progresji i chcemy się tam bawić razem z Państwem. Zgłaszacie się na przeróżne sposoby. Można dzwonić do studia, można słać głosówki albo zgłosić się na naszej stronie rocktober.skrock.pl. I tak zrobiła pani Marzenka, która wysłała nam nasze zgłoszenie, opisała swój rock and roll tego roku i właśnie do niej dzwonię. Halo, halo? Halo? Halo? Marzenko, jesteś? Halo? Marzenko?
2: Tak?
0: Jesteś? Tu Zygmunt z Radia Eska Rock. Ja cię w ogóle nie słyszę. Czy ty nie masz zasięgu? Masz jakieś problemy? Jesteś gdzieś zakopana?
2: Czy ja mam problem? Jestem. Słyszysz mnie?
0: Słyszę cię. Jesteś w piwnicy. Ktoś się tam zamknął?
2: Jestem w domu. Dziękuję. Na wsi.
0: Jejku. Marzenko, bardzo się cieszę. Tym bardziej, że wykręciłem do ciebie numer, bo napisałaś mi na eskarock.pl, że jesteś bardzo rock'n'rollową dziewczyną.
2: Jestem.
0: Jesteś. Byłaś na przeróżnych koncertach. Ja tutaj czytam, że na Limp Bizkit, na Foo Fighters, na System of a Down. Byłaś też na Rockowiźnie i masz do mnie pewne pretensje, więc zadzwoniłem, żeby to wszystko wyjaśnić.
2: Tak. Oczekuję wyjaśnień, to prawda.
0: O co chodzi? Chodzi
2: dlaczego,
0: o to...
2: Dlaczego nie było cię w Poznaniu na Rockowiźnie?
0: Napisałaś, że Rockowizna w Poznaniu to jeden z najbardziej rock'n'rollowych momentów tego roku i stawiasz go nawet wyżej ponad wcześniej wymienionymi koncertami, ale mnie tam nie było, a podobno byliśmy umówieni.
2: To znaczy, no nie wiem, czy byliśmy umówieni, my tak spontanicznie pojechałyśmy, licząc na to, że cię spotkamy, nawet się rozsiadłyśmy przy namiocie Eski Rock,
0: no.
2: Ale nie było cię.
0: Ja
2: natomiast
0: no.
2: Nic takiego się nie stało.
0: Jejku, bardzo ci dziękuję, bo moją spontaniczność w takich sytuacjach zabija to, że jestem w związku małżeńskim.
2: Teraz to troszeczkę kłamiesz, bo wiem, że w tym czasie byłeś w Gdańsku z żoną.
0: 22 października będę bez żony w Progresji. Dałabyś się namówić na takie urodziny?
2: No, mogę się dać namówić, ale to w ramach przeprosin za to, że nie widzieliśmy się w Poznaniu.
0: Umówieni.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach. Reklama.

0: Make Me Love You to Nickelback na finał tej godziny w Radiu SK Rock. To utwór, który zapowiada nową płytę tego zespołu. Płyta ma się ukazać pod koniec miesiąca. I z tej okazji nasza Klaudia pogadała z gitarzystą tego zespołu. Fragmenty tej rozmowy znajdziecie na naszych social mediach. No ale ja też tam zaglądam i na naszym Instagramie napisał pan Grzegorz. Pan Grzegorz pisze, czy jest szansa, żeby się dodzwonić do kolumny. Panie Grzesiu, mamy 4 minuty do 17. Pan dzwoni teraz, to znaczy za 10 sekund, bo jeszcze głosówka od pana Pawła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dawidzie. Miło cię słyszeć. Fajnie, że wróciłeś zadowolony, wypoczęty i wszystkie inne te. A teraz do roboty.
0: Tak jest.
1: I pozdro z Nowego Sącza.
0: To państwo o tej porze z roboty, a my do roboty. Za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Ja, Knopek, pełną gębą. Głos SK Rock. Moja obecna rock'n'rollowa historia to próba pogodzenia budowy w górach na odległość, treningów oraz wychowania kochanej córki, która przyszła na świat niedawno. Nie jest lekko, ale się nie poddajemy.
3: Rocktoberfest 2026.
2: Autopromocja.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.

0: Eskarok.
1: Mieszkańcy są poruszeni. W Nowym Sączu nielegalny wyścig zakończył się tragedią. Jest decyzja. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Największy taki w Polsce. W raporcie test kompetencji cyfrowych w szkołach.
2: Eskarok. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest również drugi uczestnik wyścigu.
3: Ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców.
4: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
5: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
6: Prawo na najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
7: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światłam.
8: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
1: 21-letni kierowca czeka na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów.
9: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
1: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Aż 20 interwencji mieli w miniony weekend ratownicy Topr. Warunki w górach, choć słonecznie i ciepło, były bardzo trudne, zwłaszcza w partiach szczytowych. Na szlakach po północnej stronie zalega twardy śnieg, który jest bardzo niebezpieczny. Ratowani turyści wyszli w wyższe partie gór z nieodpowiednim sprzętem, mówi Edward Lichota z Topru.
10: Jeden wypadek okazał się śmiertelny. Osoba zmarła już w szpitalu po ciężkich upadku z dużej wysokości. Poważnych wypadków było kilka. Upadek z rejonu Zawratu, z rejonu Koziej Przełęczy, z rejonu Żlebu Kulczyńskiego. Większość tych przypadków te osoby były nieprzygotowane kompletnie. Raczki, jest to bardzo dobry sprzęt, ale nie na takie warunki.
11: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
12: To jest świetny sprzęt, jak idziemy do Doliny Kościeliskiej czy do Morskiego Kazimą. Tutaj w tym momencie te tereny, które są oblodzone, no to są tereny wysokogórskie. Tutaj zdecydowanie raki.
10: Teraz słyszeliśmy śmigłowiec, też dwie osoby ewakuowane z rejonu Koziej Przełęczy właśnie w Raczkach.
1: Słoneczna pogoda, która zachęca do wędrówek, będzie nam towarzyszyć do połowy tygodnia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec największy w Polsce test kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Dziś wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej nr 13 w Będzinie.
13: Musimy przygotować młode pokolenie do wejścia w ten cyfrowy, dorosły świat. Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska, żeby potrafili się odnaleźć w nim. Są efektywny, bezpieczny, mądry, potrafili wykorzystywać technologię.
14: Potraficie wyszukiwać informacje w internecie?
15: Potrafię, tylko czasami na przykład jakieś różne pop-upy będą wyskakiwać, takie jakieś reklamy i nagle mnie prowadzi do innej strony i czasami mogę na przykład uwierzyć, że ta inna strona jest prawdziwa.
16: Kinga Sowa. Jestem nauczycielem informatyki w szkole podstawowej nr 13 w Będzinie. Jest to fajna możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wyszukiwania informacji w internecie, bo dzisiaj dzieci w większości internet wykorzystują tylko do mediów społecznościowych, grania w gry.
1: A w tegorocznym teście kompetencji weźmie udział ponad 80 tysięcy osób w całej Polsce.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Ciepły początek tygodnia i tak będzie przynajmniej do środy. Na południu dziś na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Najcieplej w Szczecinie, Opolu, Krakowie i Rzeszowie 21 kresek, 20 w Poznaniu i Kielcach, 19 stopni na termometrach w Bydgoszczy i Łodzi. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
18: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, kolumna, która wróciła po urlopie i bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które spływały na mojego Instagrama. Żartom nie było końca. Przepraszam tych, którzy apelowali, żebym nie wracał. A co tam dzisiaj u Państwa? Linie messengerowo-telefoniczne otwarte, ślecie głosówki albo dzwonicie 691-613-613. Zapraszam. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: i Państwo o tej porze zmierzają do domów i mieszkań, tylko powolutku, bardzo proszę. I dla Was już za chwilę Bad Religion i kawałek XXI wiek. I skoro taki tytuł, to szybka refleksja odnośnie XXI wieku. Bo szanowni Państwo, jesteśmy świadkami i uczestnikami najszybszego tempa w historii. Jesteśmy uczestnikami największego boomu technologicznego, jesteśmy ofiarami nadmiaru informacji, przebodźcowania i cyfrowego uzależnienia. I to wszystko tak zapiernicza. Ale to wszystko tak zapiernicza. Podam przykład. Wiek XIX. Wiek XIX. Dojrzały facet zakochuje się w młodszej o 20 lat kobiecie, ona go nie chce i tak powstaje książka Lalka. Dzisiaj facet zakochuje się w o 20 lat młodszej kobiecie i ona od razu się z nim hajta i tak powstaje podcast.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: No. Ja też nie mogę w to uwierzyć.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.

0: No cześć, to ja pojadę klasykiem. Zygmunt, bój się Boga, nareszcie jesteś.
1: No, jak pan Zygmunt wrócił, to oczywiście wszystkie samochody na pasach obok, jak stoję na światłach, też słyszą, że wrócił, więc celebracja pełną gębą, nie?
2: Dawid, taka interpelacja, jak wyjeżdżasz na wakacje, to zostaw Zygmunta w studiu. Przecież nie musicie wszędzie razem jeździć. Niech jeden z was zostanie i prowadzi audycję. Do usłyszenia.
3: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: nagrywana w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a wcześniej Kult na naszej antenie. Kazik śpiewał. Kazik, który kiedyś bardzo lubił czytać przegląd sportowy na kibelku. A dzisiaj na okładce przeglądu Dzień Orła, zapowiedź meczu z Bośnią i Hercegowiną, mecz wieczorem. Gdybyśmy przegrali, to proszę się nie przejmować. Przypominam, że w tym meczu szanse nie są równe. Bośnia i Hercegowina. Gramy przecież z dwoma krajami. Mecz dzisiaj o 20:45, a więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierował

0: fabryczny Astona Martina Darrell Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek Wielkopolska i ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa numer 25 między Ostrowem a Kliszem. W miejscowości Boczków zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Nikomu nic się nie stało, a utrudnienia mogą potrwać godzinę. Kolejne 3 miesiące spędzi za kratami. Sąd przedłużył tymczasowy areszt dla Borysa B. Instruktor strzelectwa z Bystrzycy Kłodzkiej jest podejrzany o śmiertelne postrzelenie 26-latka podczas awantury na osiedlu. Borys B. nie przyznaje się do zabójstwa i twierdzi, że działał w obronie koniecznej. Prokuratura domagała się utrzymania aresztu, argumentując, że mężczyzna może uciec z kraju.
7: Trwałem jeszcze takie tam czynności mające na celu zakończenie tego postępowania. Te przesłanki, które były w tej pierwszej decyzji odnośnie tymczasowego aresztowania, w dalszym ciągu zachodzą.
6: Mówił Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury, a Borysowi B. grozi dożywocie.
5: To jest raport.
6: Seniorzy znów na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. Policja przypomina przy tej okazji, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustw metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku.
5: SK Rock Sport.
6: 6-0 z Rumunią. Tak było ostatnio na PGE Narodowym, a dziś kolejny mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrają na wyjeździe rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną.
8: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
6: Mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. W pierwszym meczu na PGE Narodowym był bezbramkowy remis. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny 1 punkt. Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją, a wcześniej, bo o 18:15, reprezentacja U21 zmierzy się z Włochami. To mecz decydujący o bezpośrednim awansie na Euro. Przygotowania naszych piłkarek ręcznych wchodzą w kluczową fazę. Chodzi o grudniowe Mistrzostwa Europy. Przed nimi zgrupowanie i mecz towarzyski z Islandią w Katowicach. A dzisiaj trener ogłosił 18-osobową kadrę. Zapowiedział jednocześnie, że czas eksperymentów się zakończył. Start zgrupowania biało-czerwonych 18 października, spotkanie z Islandią 6 dni później. We'll be right back.

0: Kiss w Radiu Eskorok. Ten buziak jest dla Państwa. No i jeszcze zaproszenia rozdaję. Rozdaję na prawo i na lewo.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli urodziny, 22 urodziny Radia Eskorok i Państwo się zgłaszają po zaproszenia. Zgłaszacie się na naszej stronie eskorok.pl, rocktober.eskorok.pl, ale swoje tegoroczne rock'n'rollowe historie możecie też słuchać na Messengerze albo proszę dzwonić i odbieram telefon. Halo.
2: No, czy to może być coś piękniejszego, tak mogę powiedzieć w poniedziałek?
0: Co?
2: Panie redaktorze.
0: Słucham.
2: Poniedziałek.
0: Tak.
2: Piękna pogoda.
0: Piękna pogoda, tak.
2: Ulubione radio.
0: Zgadza się.
2: Prezenter, który wrócił po wywczasie.
0: Pan mnie chyba z kimś myli.
2: Jakby miała zaraz przyłożyć w nasz piękny świat kometa, to przynajmniej umrę spełniony.
0: Proszę pana, ale po co ta wazelinka?
2: Ja wiem, nie wiem, co ta wazelinka może, żebyśmy się zobaczyli na tym rocktoberfeście.
0: A co pan rock'n'rollowego przeżył w tym roku? Proszę nam powiedzieć.
2: Panie redaktorze, przeżyłem polerowanie okien w statku, które to własnoręcznie przeprowadziłem i to było jedno z najbardziej rock'n'rollowych przeżyć dwutygodniowych mojego życia, ponieważ mój kręgosłup stwierdził, że stary, ty nie masz 18 lat.
0: Polerował pan okna na statku?
2: Tak.
0: Takiego majtka w kolumnie to ja jeszcze nie miałem. A gdyby mi pan jeszcze machnął okna w mieszkaniu, to byłbym bardzo...
2: Żaden kłopot. A. Powiedz tylko, kiedy mam zajrzeć...
0: Na pewno nie 22 października, bo wtedy bawimy się na 22 urodzinach Eskirok.
2: Buziaki.
0: Zapraszam.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.

0: Palais Royal. Nowość, zapowiedź nowej płyty, zapowiedź koncertu w Polsce, a koncerty zapowiada też Greta Van Fleet. Więcej o tym powie wam Michał w programie Radar, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. Excuse me, I'm sorry, to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Jacek, Rafał, Grzesiek, Izabela to ostatnie osoby, które odezwały się do mnie na Messengerze. Wybaczcie, nie wszystkie wasze głosówki i wiadomości zmieściły się w dzisiejszej kolumnie, ale mam nadzieję, że jutro będziecie i że jutro sobie odbijemy. Dawid, Zygmunt, do jutra, do 15, pa.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Jutro tańszy diesel i droższa benzyna, za chwilę maksymalne ceny paliw. Znęcała się nad rocznym dzieckiem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. Dla niektórych są za głośne w raporcie Gdynia i spór o kościelne dzwony.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Od jutra nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Za litr benzyny 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6 zł 79 groszy, 98 7,66, a diesla 7,82. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
1: To jest raport.
0: Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca o chłopca. A szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie, będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, chwytała je, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenia osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych, a jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciwko tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. O czym więcej Krzysztof Płowecki.
5: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
6: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
5: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego pielęgniarek i położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze Gdynia i spór o dzwony bijące w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dla części okolicznych mieszkańców są one za głośne. Do Urzędu Miasta wpłynęła skarga. Wszczęliśmy standardową procedurę, mówi rzecznik gdyńskiego magistratu Tomasz Złoto.
7: W tym wypadku mieliśmy skargi dwóch osób dotyczące dzwonów w tej właśnie parafii. No i trwa postępowanie w tej sprawie. Urzędnicy przeprowadzili badanie poziomu hałasu zgodnie z ministerialnymi wytycznymi. No i rzeczywiście okazało się, że te normy hałasu w czasie bicia tych dzwonów zostały przekroczone.
0: Pytanym przez nas mieszkańcom dzwony nie przeszkadzają, ale niektórzy są wręcz oburzeni.
8: Proszę pana, ja jestem oburzona. To jest zabytkowy dzwon. Wszyscy żeśmy składali poszczególne metale. Mnie to nie przeszkadza, mieszkam tu.
9: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musi się z tym liczyć, tak?
10: Tam, to jest chwila.
8: Mnie to nie przeszkadza. 12 godzina w południe, co to ktoś śpi?
0: Nieoficjalnie wiadomo, że skargi pochodzą od mieszkańców nowego osiedla wybudowanego obok kościoła. Miasto nie wydało jeszcze ostatecznej decyzji, ale parafianie składają już podpisy pod wnioskiem o pozostawienie dzwonów.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
0: Noc na południu bezchmurna, w centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej połowie kraju silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie, około 9 na przeważającym obszarze kraju, do 12 nad samym morzem. Jutro pogodnie, po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu, a temperatura od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do maksymalnie 23 na południu.
11: program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
11: Eskarok Radar.
2: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak panowie z Rammsteina już podgrzewają atmosferę. Zerkniemy także na magiczne chwile, które miały miejsce w ten ostatni weekend w Maryland. I to z prawdziwymi gwiazdami rocka. Ale zanim to wszystko, pewne jest jedno. Z biletami na Rocktoberfest się nie zatrzymujemy, zresztą ten zespół coś o tym wie, bo też się nie zatrzymuje. To Can't Stop, to Red Hot Chili Peppers, 6 po 18. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na nasz poniedziałkowy radar.

takie dźwięki już w przyszłym roku w Polsce. Ostatniego dnia stycznia, 2, 3 i 4 lutego, gdzie ten zespół pojawi się w Gdańsku, Poznaniu, we Wrocławiu i w Krakowie. SK Rock będzie bardzo blisko tej trasy koncertowej zespołu Derasmus, trasy Weirdo. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, natomiast to nie będzie aż taki przepych, jak to, co zespół Rammstein pokazał 1, 2 i 4 października 2022 roku. To były naprawdę wyjątkowe koncerty. Cudowne zwieńczenie północnoamerykańskiej trasy z 2022 roku. Foro Sol, Meksyk, 200 tysięcy fanów podczas tych kilku dni. No i zespół, który był naprawdę mocno zaangażowany. W końcu panowie przetransportowali na ten kontynent swoją kompletną, gigantyczną scenografię stadionową, co wymagało, uwaga, użycia aż 7 samolotów Boeing 747 i zaangażowania ponad 200 osób z ekipy technicznej. I się udało. Zresztą zobaczymy to wszystko już 4 listopada na wyjątkowych ekranach wielkich, bo to będzie 4K, 110 minut, 20 utworów. No, fani myślę, że i tak czekają na to, co wydarzy się kilka dni później, bowiem doczekamy się także wersji fizycznej, nieco dłuższej, nieco rozszerzonej. To wszystko jeszcze w tym roku 20 listopada. Przeżyjmy, drodzy Państwo, te dźwięki, których nie brakowało także kilka lat temu na tym stadionie w Meksyku. A przy okazji trochę powtórzymy angielski albo inny niemiecki. A później, jak tata zrobi dzióbek, to wiemy, co jest.

Panowie z zespołu Status Quo tak sobie wkręcili ten utwór. A to nie był ich utwór, w końcu to cover holenderskiego duetu Bolent & Bolent. Natomiast panowie tak pokochali ten utwór, że wiele lat później, kilkadziesiąt lat później, wykonali ten utwór także w takiej bardziej zaktualizowanej formie prożołnierskiej z chórem brytyjskiej armii. No, takie rzeczy powstawały, jeśli dobrze pamiętam, w 2010 roku. Na pewno do znalezienia w internecie, tak jak najnowszy, piąty studyjny album zespołu, który nazywa się Nothing But Thieves. Teraz przed nami historie o sile przynależności, wspólnoty i zbiorowych doświadczeń, które łączą ludzi stojących nieco obok głównego nurtu. No, właściwie brzmi tak, jak chociażby no, nazewnictwo nas wszystkich, czyli fanów Eskiroke, którzy pojawią się na Rocktoberfest. Natomiast nie do końca, ponieważ panowie tutaj podkreślają, że nie chodzi tylko o to, o otoczenie, o grupy, o zgranie ekipy, rodzin, oddanie fanów, ale także o bezpańskie psy. I o tym właśnie jest m.in. na płycie Stray Dogs zespołu Nothing But Thieves, a to i właśnie z tej płyty A Different Kind of Happiness. Za chwilę będziemy sprawdzać, jaki wy będziecie mieli status.

0: Widzę, że mocno walczycie o to, co dziać się będzie 22 października w Warszawie przy okazji Rocktoberfest Eski Rock. Zerknąłem sobie na wasze zgłoszenia, no i postanowiłem, że trzeba zapytać, jak było także w ubiegłym roku.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No bo ja oczywiście mogę mieć nieco odmienne spostrzeżenia niż na przykład Ireneusz, do którego właśnie teraz, drodzy Państwo, zadzwonimy. No i zobaczymy, jak jemu się podobało, bo podobno już był, podobno był zachwycony, ale dobrze jakby on opowiedział o tym wam na antenie Eski Rock. Pod warunkiem, że gdzieś tam go znajdziemy i odbierze telefon Ireneusz, który po drugiej stronie wspominał o tym, że była mega świetna impreza. Pisał, że udało mu się przybić piątkę z większością z nas, tak napisał. Napisał, że chciałby to przeżyć jeszcze raz. I tak sobie pomyślałem, że genialnie byłoby zadzwonić do takiego Ireneusza, żeby Ireneusz przeżył to jeszcze raz. A może nawet wam opowiedział, jak było. Ale drodzy Państwo, Ireneusz, jak słychać, nie chce opowiedzieć o tym, jak było. Ale mam jeszcze jednego małego asa w rękawie. Chociaż...
2: Przepraszamy, wybrany numer jest...
0: Słuchajcie, nikt nie chce. Walczymy, walczymy. Przypominam, że w kolejnej godzinie znów będą do wygrania bilety na Rocktoberfest Eski Rock. Jak już się zgłaszacie, pamiętajcie, zerkajcie na telefon, bo później ten telefon może się już drugi raz nie powtórzyć.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina. Eski Rock.
3: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy zostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
4: Właśnie strzela, tak?
3: Otwiera ogień, tak. I to jest taki właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpalnika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalnie dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
5: Melina. A w najbliższej Melinie Alek Korat, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
8: Ludzkie szczątki.
7: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
1: Reklama.

to nowość z Warmii, to How We Met i Miłość to nie raj. Raj to był na ziemi 3 października w Maryland na festiwalu Toma Morello Power to the People i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ten wątek Jacka Blacka warto jest rozszerzyć, czyli Jack Black występujący pod szyldem Jack Sabbath, wykonujący covery Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a, no wyglądał fenomenalnie. No ten strój z napisem Ozzy, te białe frędzle, które powiewały na tym wietrze i podczas różnych wygibasów scenicznych Jacka Blacka robiły wrażenie. Także umiejętności Romana Morello, syna Toma Morello oraz Ravela Iana, czyli syna Scotta Iana z Anthraxu. A do tego dołączył do nich Geezer Butler, czyli legendarny basista Black Sabbath, i wspólnie panowie wykonali m.in. utwór War Pigs. To robiło wrażenie, jak chociażby to Morello występujący z Serżem Tankianem System of a Down i panowie grający cover utworu Like a Stone z repertuaru Audioslave, dedykując także ten utwór zmarłemu Chrisowi Cornellowi. A mi najbardziej podobała się chyba końcówka, czyli ten jam na scenie Dave Grohl, mój ulubiony Dave Matthews, Bruce Springsteen, Tom Morello i panowie stojący i grający Rocking in the Free World Neila Younga, czy chociażby z repertuaru Johna Lennona Power to the People. Piękny festiwal, liczę na to, że wróci także za rok, a my muzycznie wracamy do tego, co potrafi. No właśnie ten skład. Tom Morello, Roman Morello, czyli jego syn, no i grandson. I to jest dopiero muzyczne połączenie. To One Last Dance.

0: To zespół, który dopiero co pokazał oficjalną grafikę tegorocznego świętowania z okazji 39. urodzin. Zanim ruszą w trasę koncertową, wielu pyta w takim razie, kto zastąpi pana Piotrowiaka, bardziej znanego jako Kuzyn. Najprawdopodobniej będzie to techniczny zespół, który wielokrotnie już zastępował Kuzyna na scenie, czyli Sergiusz Supron. To są oczywiście plotki, żeby było jasne. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy w radarze wracać.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zerkniemy na drogą gitarę Noela Gallaghera. Sprawdzimy, co ogłosiła Greta Van Fleet, a do tego zdradzę, jak wygrać bilety na Rocktoberfest SK Rock. Znalazłem patent. SK Rock. Ale zanim to wszystko, gotowi na wieczorne biegi? Niko, dawaj. Proszę bardzo. To pod te biegi i tak na szczyt. To Ironii, Michał Prychopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.

Ale żeby siusiaka pokazywać zakonnicom? Drodzy Państwo, jestem tak samo zszokowany jak Wy, ale w końcu rock'n'roll. I jako, że nie jestem wielkim fanem wywiadów Winiego na YouTubie, bo te rozmowy po prostu jego są słabe, to czasami pojawiają się tacy goście, którzy mają takie historie, jak właśnie 4 dni temu, kiedy pojawił się Sydney Polak. W weekend obejrzałem te ponad 2 godziny rozmowy Sydneya Polaka z Winim. No i przyznam szczerze, że historia z wyciąganiem pewnych elementów i pokazywaniem na drodze zakonnicom i później co robią te 3 zakonnice i tak dalej, to jest tylko wierzchołek tej całej rock'n'rollowej góry lodowej, o której opowiadał Sydney Polak. Nie chcę już wracać do innych rzeczy, natomiast notatki są, drodzy Państwo, porobione. Ciekawe historie wyszły z tego wszystkiego. Natomiast jeśli i Wy macie jakieś ciekawe rockowe przeżycia z ostatniego roku, to wcale nie musicie pisać tylko na roktoberfest.sk.pl. Możecie na przykład teraz nagrać głosówkę i wysłać ją w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. I obiecuję, że dzisiaj na pewno 2 osoby, jak nagrają takie głosówki, wygrają 2 wejściówki na Rocktoberfest. Nie wiem, kto to będzie, ale no przynajmniej 4 bilety w takiej formie dzisiaj zostaną na pewno rozdane. Przy okazji rozdawnictwa, no to wyobraźcie sobie gitarę. Piękną gitarę, która towarzyszyła Noelowi Gallagherowi przy okazji MTV Unplugged w 96 roku i ta gitara właśnie teraz została sprzedana w Londynie na aukcji za prawie 300 tysięcy dolarów. Przypominam, że to też wyjątkowa gitara, bo pamiętamy to, co wtedy działo się na tym MTV Unplugged, jak w pewnym momencie Liam odmówił występu, tłumacząc się infekcją gardła, a później prowokował brata z loży VIP. No, pewna historia już została z nami, a ta gitara już z nimi nie jest. Wróćmy do tego, co działo się przy okazji MTV Unplugged, The Wonderwall i Oasis Westeroka. Ja przypominam, prywatne wiadomości na Facebooku Eski Rock, to właśnie tam czekam na wasze głosóweczki. Opowiadajcie o swoich rockowych przeżyciach, jeśli macie ochotę wygrać podwójne zaproszenia na Rocktoberfest Eski Rock.

Obawiam się, że pani Meredith może być tak samo rozczarowana jak my, czyli pani Grety Van Fleet. Bo z jednej strony oczywiście czekamy na to, co wydarzy się już za 4 dni, kiedy dostaniemy płytę Palace for the People, ale z drugiej strony chcielibyśmy zobaczyć Grety Van Fleet na żywo. I była taka opcja, bo kiedy dzisiaj zobaczyłem w tych wszystkich serwisach anglojęzycznych informację, że Greta ogłasza swoje wielkie tournée światowe, ponad 50 miast na całym świecie, od razu twarz się ucieszyła, mówię, zerknę. Może będzie Polska. Patrzę na początku Stany Zjednoczone, później patrzę bardziej Europa. Część tej trasy rozpoczyna się 15 maja. Występem w Monachium kończy 4 czerwca w Dublinie. Mówię, musi być Polska, ale zerkam. Niemcy, Włochy, Niemcy, Dania, Niemcy, znów Czechy. Później Holandia, Belgia, Francja, Wielka Brytania, 3 razy, Szkocja, Irlandia i wiecie co? No i nic niestety. I to jest dopiero rozczarowanie. Panowie za 4 dni ze swoją nową płytą, ale koncertowo bez wizyty nad Wisłą. To Tear It Down i nowa Greta Van Fleet.

0: zbieramy się z wami na Rocktoberfest. Jeśli chodzi o głosówki, no to Tomasz już dzisiaj opowiedział, jak to było bardziej rockowo, a Elżbieta opowiedziała, jak to było nie rockowo, jeśli chodzi o swoje doświadczenia. Ich posłuchamy nieco później, natomiast tak sobie pomyślałem, że skoro dzisiaj pytałem między innymi właśnie o wasze rockowe przeżycia z ostatniego roku i pojawił się jeden słuchacz, który niestety nie odebrał telefonu, który miał właśnie taką informację o tym, jak było w ubiegłym roku, pomyślałem, że może warto podpytać o to także innych.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Pod warunkiem, że ci inni też będą tym razem zerkać na swoje telefony, by je odbierać, drodzy państwo. Zobaczymy, czy po drugiej stronie Piotr, który chyba był w roku ubiegłym na Rocktoberfeście, opowie o tym, co było. Mówi, że jest pod telefonem. Halo,
2: dobry
0: halo.
2: Dobry wieczór, panie Michale.
0: No to już zostałem rozpoznany. Dobry wieczór, Piotrze. Michał Prokopowicz, SK Rock. Wszystko się zgadza, tak to ja.
2: Wiem, bo Jaro się dzisiaj chwalił, że 61 będzie od niego, więc 22 musiało być od ciebie.
0: Jaka, drodzy państwo, tutaj matematyka się odbywa przy okazji wygrywania biletów na Rocktoberfest. Słuchaj, Piotrze, opowiedz, jak było w ubiegłym roku, jak dobrze się bawiłeś i dlaczego to była najlepsza rockowa impreza ostatnich 12 miesięcy. Oddaję ci głos.
2: Przede wszystkim tak, było głośno, było wesoło, było zabawnie, szczególnie pod ścianką. Jedni uciekali, tak jak Krzysiek Sokołowski i pan kolega przed zdjęciami.
0: Który kolega?
2: Inni znowu się tam pchali, jak na przykład nasza trójka radosna z poranka.
0: Tak, oni mają parcie na szkło, mają.
2: Oni mają mocne parcie na szkło, jakby nie patrzeć, ale też sobie ciężko na to pracują.
0: Tak. Czyli było dobrze, jednym słowem. Bardzo dobrze.
2: Było bardzo dobrze i liczę na taką powtórkę, jakby nie patrzeć.
0: Słuchaj, już nie musisz, Piotrze, liczyć, bo po prostu wygrałeś podwójne zaproszenie na Rocktoberfest i widzimy się 22 października oczywiście w klubie Progresja wspólnie.
2: No ja liczę, że troszeczkę więcej się powidzimy niż ostatnio.
0: Ale że do mnie? Że ja?
2: No, że ty?
0: Drodzy państwo, nie, ja muszę to powiedzieć. Ja nie jestem jakiś taki mocno medialny, no, nie ukrywam. Mimo tego, że robię to 23 lata, no to trochę mnie peszy, no, że inni tak wiedzą, że ja to ja. No, mam z tym trochę jakieś takie wewnętrzne problemy. Natomiast Piotrze, na pełnym luzie podchodź, będzie zdjęcie, będą ścianki i będą inne szaleństwa, okej? Okay? Obiecuję.
2: Trzymam cię za słowo.
0: Dobrze.
2: Oficjalnie na antenie, że jeszcze weźmiemy Jaro i jeszcze weźmiemy Dawida.
0: Dobrze. Najbardziej się cieszę, że trzymasz mnie tylko za słowo. Piotrze, nie rozłączaj się teraz, bo wszystkie te formalności musimy sobie wypełnić, a wy oczywiście cały czas. Zachęcam. rocktoberfest.skrok.pl.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

to wizualny testament Kurta Cobaina. To słowa, które padały z ust Chrisa Novoselika wprost, który podkreślał właśnie Kurta Cobaina, który stał za unikalną, surową wizją artystyczną teledysków zespołu Nirvana. I co było szalenie ważne, właśnie wspomniał o tym teledysku, który zdobył nagrodę MTV dokładnie w 1994 roku i był ostatnim teledyskiem, nad którym Cobain osobiście i obsesyjnie wręcz pracował, dbając o każdy surrealistyczny, bezkompromisowy detal. A te słowa padły pod koniec września, kiedy zespół Nirvana odbierał wyjątkową, prestiżową nagrodę MTV Video Vanguard Awards. Polecam bardzo serdecznie, bo chociażby właśnie teledysk do Hardship at Box robi po dziś dzień duże wrażenie. A my przenosimy się do Łodzi, by posłuchać tej meliny.

0: Jak już wiemy, partie perkusji zostały nagrane na 15 album zespołu Korn. Takie słowa padły od technicznego Marka Beneta podczas materiału przygotowanego dla kanału 2Mio na YouTubie. Bardzo nas cieszy aktualnie ta informacja, no i czekamy na więcej przecieków od różnych techników zespołu Korn. Ciekawe, czy panu Markowi się dostało po uszach za zdradzenie tej informacji.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Najdziwniejsze miejsca, w których zdarzyło wam się nocować.
3: Jakby się człowiek tak przespał na korcie, to by był strasznie pomarańczowy.
2: Albo poobijany od piłek. Michał, mam wrażenie, czasami drzemie w pracy.
4: W Barcelonie na balkonie to takie najdziwniejsze miejsce, w którym spał.
2: W Barcelonie na balkonie.
3: No,
2: jak cię wyrzuciła?
3: Serwis kulinarny, to jest Atlas, opublikował ranking 84 najsłabiej ocenianych polskich potraw. Śląska sałatka jarzynowa, potem sałatka z kukurydzy, jest też zupa truskawkowa, kutia, bez której ja sobie świąt nie wyobrażam, wuzelka kogelmogel i kotlet mielony. No, po prostu ja nie wiem.
2: To jest Atlas @gmail.com. W dupie byliście, gówno widzieliście.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, na co fani Metalliki czekali 18 lat oraz jaką nagrodę otrzymali muzycy Lady Punk. Ale zanim to wszystko, czas przywitać się z tą muzyczną dżunglą. Proszę bardzo, to Guns N' Roses w tle. A i też mam małą niespodziankę, o której wcześniej nie mówiłem. Dlatego, że mam dla was, uwaga, jeśli lubicie zespół I Prevail, to będę miał w tej godzinie wejściówki na ich pląsy w klubie Stodoła 12 października. No i takie rzeczy mogą się nie powtórzyć. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na tę godzinę naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. No to lecimy.

Niech spokój tego utworu was nie zdziwi. To zespół, który w pewnym momencie nawet był trochę szybszy niż te trendy internetowe, ponieważ pan Paul Gilbert i Billy Sheehan potrafili na koncertach używać wiertarek elektrycznych, do których przyczepiali kostki. No, widzieliśmy już takie rzeczy, jak chociażby granie motywu z Pulp Fiction. No, można takie rzeczy robić, no panowie to robili dawno, dawno temu. Przy okazji tego, co działo się dawno, dawno temu, wróćmy, drodzy państwo, do sobotniego koncertu, do tego, co działo się w kuli sferycznej w Las Vegas 3 października, gdzie Metallica dała swój drugi koncert w ramach swojej rezydentury. 24 występy w ramach 12 koncertów No Repeat Weekend. Październik, listopad, styczeń, luty i marzec. To wiemy. Natomiast jesteśmy zaskoczeni, podobnie jak fani, ponieważ panowie sięgnęli między innymi po utwór Devil's Dance z albumu Load i zagrali to po raz pierwszy na żywo od 18 lat. I tak sobie pomyślałem, że skoro oni to zagrali w sobotę w kuli sferycznej, to może my w poniedziałkowym radarze także sięgniemy po ten utwór, ale nieco bardziej symfonicznie. Panowie też mają taką swoją odnogę tego utworu.

Panowie właśnie zostali ozłoceni złotym medal zasłużeni kulturze Gloria Artis. No właśnie, należy już do Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Dwie panie natomiast otrzymały srebrny medal Gloria Artis, Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy po raz pierwszy w historii przyznano raperowi Kłe Bonafidzie. Jaki to raper, jak przecież imprezował z Rammsteinem, jeśli dobrze pamiętamy. No właśnie, piękne wyróżnienia, wszystkiego najlepszego, gratulacje dla zwycięzców. Natomiast jeśli wy po drugiej stronie uwielbiacie nieco mocniejsze dźwięki, no to idealnie się składa, bo mam dla was podwójne zaproszenia na koncert zespołu I Prevail, na koncert, który odbędzie się w klubie Stodoła w Warszawie 12 października. I oczywiście mógłbym teraz zacząć opowiadać o tym zespole, o początkach w stanie Michigan w Detroit, czy o tym, jak właściwie świat o nich usłyszał, jak postanowili zrobić cover repertuaru Taylor Swift, a dokładnie chodzi o utwór Blank Space. Dużo można by na pewno powiedzieć o czwartym studyjnym krążku Violent Nature, z którym to krążkiem panowie zameldują się na dużej scenie w klubie Stodoła 12 października. Natomiast jeśli macie ochotę posłuchać ich muzyki, a przede wszystkim dobrze się bawić, to koniecznie dajcie nam znać już teraz w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, jeśli macie ochotę wybrać się na koncert I Prevail 12 października do klubu Stodoła. A u nas mała wizyta w Meksyku, bo to właśnie panowie dosyć mocno spojrzeli w tamte destynacje, tworząc swoją najnowszą płytę, pierwszą od 9 lat, a to pierwszy singiel, Silencio.

wolności to bym nie oddał, ale bilety na I Prevail jak najbardziej. Dlatego Adam, Michał, zerknijcie w swoich prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. Już tam, właściwie na waszych Facebookach, już tam czekają wiadomości ode mnie. A propos kodu, by dostać się na koncert tego zespołu, to tyle jeśli chodzi o koncert I Prevail. Jutro także będę miał dla was podwójne zaproszenia. Natomiast wracając do Rocktoberfestu, ponieważ pytałem was dzisiaj oczywiście o te wasze wielkie przeżycia, nie tylko koncertowe, ale przede wszystkim rockowe. I obiecałem, że dzisiaj dwie osoby z naszych głosówek dostaną te zaproszenia. To może najpierw kobiety.

0: akustycznie Miodzio. Dzięki wam, SK Rock. To było największe moje przeżycie rock'n'rollowe w tym roku. Pozdrawiam.
1: No, myślę, że nadrobimy to jeszcze 22 października. Wielkie gratulacje, jeśli chodzi o wejściówki na Rocktoberfest. Przypominam, widzimy się w klubie Progresja już lada chwila, a kolejne wejściówki oczywiście w Radarze jutro po 18.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysztof Gieruszyński, szef promocji.
3: Moim rock'n'rollowym przeżyciem, a w zasadzie przeżyciami w tym roku, są pamiątki na całe życie z festiwali, na których byliśmy razem z radiem, czyli są to tatuaże, jak również prowadzenie naszego SK Rockowego samochodu, który to nie ma hamulców.
2: Rocktober Fest 2026. Autopromocja. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
2: Łukasz Bąk.
5: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
2: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż SK Rock. Garaż SK Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Uaa!

Jakże przyjemnie wraca się do tych wspomnień piłkarsko-gamingowych z końcówki lat 90. Natomiast nieco mniej przyjemnie wraca się do tych wspomnień z marca tego roku, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że wieloletni gitarzysta Motorhead Phil Campbell, który także w ostatnich latach założył zespół Phil Campbell and the Buster Sons, zmarł w marcu tego roku. I tak naprawdę zastanawialiśmy się, z czego to wynikało. Wiedzieliśmy, że walczył on o zdrowie, wiedzieliśmy o skomplikowanych operacjach, ale tak naprawdę to dopiero dzisiaj gazeta Mirror podała oficjalne informacje. Podobno Phil Campbell zmarł w wyniku powikłań po kilku operacjach chirurgicznych, natomiast najbardziej przerażające są te słowa doktora Richarda Britaina, który stwierdził, że nic nie mogło zapobiec jego śmierci. I to jest chyba najsmutniejsze. To Motorhead i Ace of Spades.

I tym poniedziałkowym utworem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Jeski Rock. Z nami zespół, który bardzo szybko został dostrzeżony przez muzyków zespołu Korn, a Korn bardzo szybko podpisał z nimi kontrakt w swojej wtedy świeżo założonej wytwórni. To był rok 97-98, kiedy panowie z zespołu Orgy wydali swój debiut. No i zaczęło się powoli kręcić. Do tego, co kręci się wokół muzyki, będziemy wracać także jutro po 18. Zapraszam także na wtorkowy radar. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Playlista osobista.

Limp Bizkit, Westerok, Fred Durst i ekipa. No tak z zaskoczenia nas wzięli dzisiaj na początek. Dead Vibes, od tego numeru sprzed 5 lat zaczynamy nasze wieczorne spotkanie. Limp Bizkit już za nami. A ja mówię dobry wieczór, Michał Cieślik, kłaniam się i polecam na tę najbliższą godzinę naszego wieczornego spotkania. Dzisiaj sporo nowości, bo jesień i na jesień obradza obficie nowościami, więc z tej kategorii też będzie drugi utwór na mojej dzisiejszej playliście. Zespół Placebo w tym roku świętuje swoje 30-lecie. Będzie oczywiście rocznicowy koncert, no a utwór, który przed nami, poświęcony jest słynnej amerykańskiej działaczce na rzecz osób z niepełnosprawnościami. No i zarazem nawiązuje też do jednego z utworów na debiutanckiej płycie tej właśnie grupy, HK Farewell. No i po 30 latach Placebo powracają do tego właśnie utworu. Helen Keller przed nami, Placebo, nowy singiel, no a potem cofniemy się o 30 lat do ich płytowego debiutu.

Placebo. Sprzed 30 lat ze swojego płytowego debiutu. Nancy Boy, piękna, sentymentalna wycieczka, taka też nas czeka 18 listopada. Za trochę ponad miesiąc zespół Placebo przyjedzie do Łodzi, by świętować swoje 30-lecie. Placebo już za nami w SC Rock. Panowie, którzy za chwilę do swojego 30-lecia, no to jeszcze trochę czasu mają, umówmy się. Póki co skupiamy się na tym, co w najbliższej przyszłości, za niecałe 2 tygodnie, ukaże się ich najnowsza płyta. To będzie krążek zatytułowany Dopamine Chamber i ukaże się dokładnie 16 października. Fontaines DC, oczywiście o nich mowa. Wspominałem o tym Państwu w zapowiedzi w naszych socialach, że dzisiaj się pojawią. No to w tym momencie tego słowa chciałbym dotrzymać. Tongue, tak zatytułowany jest ich najnowszy singiel, Fontaines DC.

Star Buster i Fontaines DC w Easter Rock. Wcześniej jeszcze utwór zatytułowany Tong jako zapowiedź nowej płyty, która 16 października się ukaże. Dopamine Chamber, tak będzie krążek zatytułowany, a dwa tygodnie później Fontaines DC pojawią się na koncercie w Łodzi. To będzie dokładnie 30 października. Fontaines DC już za nami w Easter Rock. No a pojutrze swoje 58. urodziny obchodzić będzie niejaki Thomas Edward York, albo po prostu Tom York, lider i wokalista zespołu Radiohead, będzie świętował w środę swoje urodziny. To już tak awansem najlepsze życzenia z tej właśnie okazji, które to urodziny traktuje jako pretekst, by sięgnąć po twórczość zespołu Radiohead. Dzisiaj padło na drugą płytę The Bands z 95 roku. Najpierw Street Spirit Fade Out, Radiohead.

Wcześniej Street Spirit Fade Out, no i przed sekundą My Iron Lung, czyli dwa utwory z płyty The Bends, drugiego krążka Radiohead sprzed ponad 30 już lat, a to z okazji nadchodzących urodzin Toma Yorka, który pojutrze skończy 58 lat. No to wszystkiego dobrego z tej właśnie zbliżającej się okazji dla pana Toma. Radiohead już za nami w ST Rock. No a teraz kolejna nowość. Właśnie ukazał się trzeci album amerykańskiej grupy Dead Poets Society. Krążek zatytułowany jest Monarch. Kiedyś magazyn muzyczny Kerrang brzmienie tej grupy określił jako, cytuję, przesterowany, alternatywny rock pełen zuchwałej pewności siebie. Koniec cytatu. No jak tak człowiek się wgłębi w ich twórczość, no to dokładnie wie, co na myśli miał pan redaktor, który właśnie wykreował ten opis.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Jeżeli chodzi o moje potrzeby weekendowych destynacji, aż tak daleko może nie sięgają, ale gdyby pojawiła się taka opcja, to czemu nie? Miami Food Weekend. To oczywiście fragment najnowszej płyty zespołu Dead Poets Society, Monarch, z której dzisiaj zagraliśmy dwa utwory. Wcześniej jeszcze pojawił się Cold. Dead Poets Society już za nami, a my pozostajemy w strefie nowości i przy zespołach pochodzących z Los Angeles, bo przed nami grupa, w skład której wchodzą bądź wchodzili członkowie takich zespołów jak Tool, Smashing Pumpkins albo Foo Fighters. To w przypadku perkusisty Josh Freese do niedawna, warto przypomnieć, był członkiem Foo Fighters. Właśnie. A Perfect Circle, oczywiście o nich mowa, powracają do nas z nową muzyką, z nowym singlem, który na antenie Ski Rock będzie się pojawiał częściej. To Whom It May Concern. Oczywiście o tym utworze mowa. A Perfect Circle przed nami.

0: should concern.
1: Hey, Perfect Circle, czyli ekipa dowodzona przez Maynarda Jamesa Keenana, właśnie się zaprezentowała ze swoim najnowszym singlem To Whom It May Concern. Nie wiem, czy Państwo mieli podobne wrażenie, ale mnie brzmieniowo, fragmentami, ten utwór przypominał twórczość grupy The Cure. No takie miałem skojarzenie i takie odczucia w trakcie słuchania tego utworu. No i pomyślałem sobie, że czemu by nie sięgnąć po The Cure właśnie dzisiaj wieczorem w naszym programie, bo tak na dobrą sprawę to my nie zrobiliśmy takiego muzycznego, oficjalnego powitania jesieni w tym roku. Jakoś tak się nie złożyło, nie wiem czemu, więc nadrobię dzisiaj te zaległości, chociażby w takim niewielkim stopniu. No a jeżeli chodzi o jesienne brzmienia, to oczywiście nie wyobrażam sobie muzycznej jesieni bez tych właśnie dźwięków. Pictures of You, The Cure, przed nami.

to taki mój prywatny hymn końca lata i początku jesieni, Endless Summer. No i australijska grupa The Jezebels, nieistniejąca już od 2 lat, która w 2011 roku popełniła ten właśnie utwór, który po latach powraca wciąż do mnie, bo smakuje najlepiej o tej porze roku właśnie. Endless Summer i The Jezebels już za nami w ST Rock. No i za nami prawie że nasze wieczorne spotkanie. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Michał Cieślik zaraz zmykam, ale na koniec jeszcze mam dla Państwa Deep Purple. To przy okazji ich nadchodzącego koncertu, który odbędzie się w Łodzi już w ten czwartek, tuż przed wakacjami. Miałem okazję pogadać z jednym z tych panów, czyli Rogerem Gloverem. Ta rozmowa jest cały czas do podejrzenia na naszym eskarokowym YouTubie, także polecam serdecznie. Nie wiem, czy ten utwór znajdzie się w czwartek na setliście tego koncertu, no ale fajnie by było, bo to naprawdę przecudowne dźwięki sprzed równo 30 lat z płyty Perpendicular. Sometimes I feel like screaming. Deep Purple dzisiaj ode mnie na dobranoc. Jeszcze przypomnę, że ten program w formie podcastu niebawem znajdzie się na eskarok.pl. Zmykam tymczasem.